bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Budzimy się w Suwałkach i jaki dzień przed nami? Niespodziewanie ciepły, dziś na termometrach do 25 stopni. Do tego dosyć silny wiatr, więc odczuwalna jednak nieco niższa, ale jak na początek września, to i tak nieźle nas ta pogoda rozpieszcza.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
2: 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
3: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
2: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
4: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
2: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
5: SK Suwałki News.
1: Agata Kropiewnicka. Pociąg wjechał w samochód ciężarowy. Do wypadku doszło w miejscowości Okuniowiec w powiecie suwalskim. Pociąg przewoził naczepy do samochodów ciężarowych i uderzył w ciężarówkę, gdy ta przejeżdżała przez niestrzeżony przejazd. Mówi Karol Górski z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
6: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
1: Ostatni wypadek w tym miejscu był zimą z udziałem samochodu osobowego. Szczepienia lisów pod Laskiem. Akcja zacznie się dziś i potrwa do środy. Szczepionki będą zrzucany głównie na polach i
7: lasach.
8: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
9: To jest podwójne espresso, proszę pana.
8: Też czuję, no faktycznie, kawka.
10: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
8: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
10: Wstawajcie, nagrywajcie się, dzwońcie i powiedzcie nam.
8: Co czujecie od samego rana?
10: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
11: Czuję?
12: Tak.
11: Prąd czuję?
12: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
1: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
1: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września, 10 minut po godzinie 6. Super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
1: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. No jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do
1: tak,
0: radia.
1: Też tak mieliśmy dzisiaj, właśnie też jechałem, właśnie, o nie.
3: Następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
1: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony. Every

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne pracowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby na z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Nie, już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno.
3: Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To wymyślił pan. Pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No, Danutą.
1: Normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną.
1: Poza anteną.
0: Tylko nie pokazuj. Tylko w Radiu SK. No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Pasek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa.

0: przerwy to coś.
1: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
2: przerwy. To się nazywa budzik niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
3: Czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
4: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
1: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
4: Nie. Polski.
5: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
3: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, no ja nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik.
10: O poranku w Suwałkach dosyć chłodno, bo raptem 10 stopni na termometrach, ale słuchajcie tego, temperatura dobije dzisiaj do 25, do tego głównie słońce na niebie, do tego dosyć silny wiatr, więc odczuwalna nieco niższa, a ciśnienie w normie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik, oferujący artykuły szkolne i biurowe, Suwałki, Dom Handlowy Arkadia oraz Kowalskiego 4A.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam, a na początek Dolny Śląski, pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem, w akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu.
12: SK Sport News.
11: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Kim Wen-jen. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło.

0: A u was? Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
1: Cześć Ewka, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
2: No, kto się po tym odpisuje?
3: Ja nie.
4: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat?
2: Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: A na Podlasiu mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I
3: Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: I po reklamie.

0: Czy chórek gotowy?
1: Gotowy.
2: Happy birthday to you.
3: Damian.
4: Eska budzi w urodziny.
5: Ale metamorfoza.
0: Ale dobrze. Dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry.
5: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
5: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
5: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
4: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
0: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
5: No. Dobrze.
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
5: No. Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
5: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, na pewno nie tak.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą, no i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo.
5: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów. Kama i Wiktor.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Tak ciepłego dnia to już dawno nie było, bo według prognoz w Suwałkach dzisiaj na termometrach do 25 stopni. Na niebie głównie słońce, opadów raczej się nie spodziewamy, do tego dosyć silny wiatr, a o poranku już 11 na plusie.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
2: Jest siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
3: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
2: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
4: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
2: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
5: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
2: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
6: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba?
7: Możesz, ale tylko raz.
0: SK Suwałki News.
1: Agata Kropiewnicka. W Suwałkach doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu, nie miał prawa jazdy, a dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary za oszustwa. Jego niebezpieczną jazdę zauważył inny kierowca, który po zatrzymaniu Mazdy uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę i wezwał policję. Audiobook na żywo po raz trzeci w Suwałkach. W czwartek w Bibliotece Publicznej dorośli będą mogli posłuchać książki Stroicielka Cudów Magdaleny Rzewnickiej. Czytać będzie Beata Sobolewska-Szulgacz. Początek o 17.
8: Jankes.
9: Jankes.
8: Kama. I Wiktor.
9: Radio RTSK.
10: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
6: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś... Wasz coś czuje.
10: Coś.
6: Język mój się nie czuje.
5: Czul jeden.
6: Halo.
11: Cześć Eska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
6: A ktoś jeszcze?
12: Cześć Eska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nigdy nie spotkamy.
5: To rzucamy w takim razie kubełkiem lodu w twoją stronę. Będzie dobrze!
6: Jakbyście tej pani zapytali, co teraz na playliście, to wiesz, co by odpowiedziała?
10: Mhm.
6: Domyśl się!
13: Gdy

0: No już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej, za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, a że ty próbujesz być TikTokerem, gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widać, nie?
1: I robisz
0: co tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz...
3: były wakacje? Dawno temu i nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Słuchajcie, siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: Gips. No kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: Przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę narażona z kolana, proszę państwa. A kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę.
1: W radiu SK. Zapraszamy 664-02-302. Eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK Story z Oskarem Cymsem. Wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry. Kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania? Halo!
3: Halo, cześć, witam.
0: Pierwsze.
4: Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej. Uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open. Niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień halo. Dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
0: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: Pustyni
1: i w paszczy.
5: Puszczy.
1: No. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
0: Czwarte.
8: Butelka i to, jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
0: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek, albo miał?
8: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
8: Mały, oczywiście.
2: I uwaga.
0: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
0: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy Dawaj. Miejsca.
8: Puszcza, Aha. ogródek przed domem Aha. i to na ścianie też mogą w domu.
0: Łazienka!
1: Gratulacje! Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
8: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki. Ludzie!
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
11: A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
17: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik.
20: Piękne słoneczko w Suwałkach, ale o poranku jeszcze dosyć chłodno, 12 stopni na termometrach, a temperatura dobije dzisiaj do 23. Po południu może nieco się zachmurzyć, za to wiatr dzisiaj słaby i raczej bez deszczu. Dobrego wtorku, kochani.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik, oferujący artykuły szkolne i biurowe, Suwałki, Dom Handlowy Arkadia oraz Kowalskiego 4A.
21: 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
22: Jaska Sport News.
21: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wen Zheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3, no i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliłam jej wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. A tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
23: Jankes, Kama i Wiktor.
24: Jankes, Kama i Wiktor.
23: W Radiu SK.
25: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
26: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
27: cześć,
26: czujecie, to co?
27: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
25: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
26: Ale nie chodzi o mięsko.
25: Nie.
26: Samo przypełzło.
25: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak prawie za każdym razem. To jest cudowne.
2: Codziennie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, naprawdę, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: To będzie ostatnia reklama.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Poranny ruch w Suwałkach i teraz tłoczno na Sikorskiego, Wojska Polskiego, Wigierskiej i Puławskiego, a na termometrach w naszym mieście 12 stopni. Temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 23. No i to słonko zostanie z nami gdzieś tak do południa.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent SK Oleg Biłecki.
3: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
2: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
4: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
5: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
2: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
6: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
2: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
0: SK Suwałki.
1: Nowy żłobek miejski w Suwałkach oficjalnie otwarty. Placówka przy Minkiewicza oferuje 123 miejsca. W całym miejskim żłobku pozostaje jeszcze 119 wolnych miejsc, a pobyt dziecka jest bezpłatny. W Suwałkach zakończyła się przebudowa ulicy Piaskowej. Blisko kilometrowy odcinek kosztował prawie 12 milionów złotych. Powstały m.in. chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i nowe oświetlenie. 30-lecie działalności świętuje uczniowski klub żeglarski Grot Suwałki. Z tej okazji 12 września będzie jubileuszowe spotkanie, wyścig byłych zawodników i koncert szantowy zespołu Zmiana Wachty.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
8: Na naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina. 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
9: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
10: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
8: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
10: Dajcie znać na SK-owym Messengerze, jaki tekst najczęściej pada

0: marzenia.
1: Bo dzisiaj dzień marzyciela.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Ja mam codziennie ten dzień,
3: naprawdę. Marzysz o lepszej robocie?
4: Nie, marzę o L4.
3: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
1: No, dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
5: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
4: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
3: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
1: Panie Brazyl!
3: O, laska jest!
1: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
3: To jest nasza koncepcja.
1: To jest jakiś pomysł.
4: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gdzie pracuje Sandra?
5: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: O, Kama, masz jakąś koncepcję?
4: Trudne dzisiaj.
1: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
3: Jakieś produkty na święta już przygotowują te laski, takie co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
1: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: To jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani no brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: Ale
0: filmu.
2: Ale co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak. Nie wiem. Tak?
4: Właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak mawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
7: Ortopedia, nie, dobra.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
2: Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: temu tworzy pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę:
3: no sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
14: Ale ruch na białostockich ulicach, zwłaszcza w centrum naszego miasta, czyli gdzieś w rejonie Ronda Lusy, ale momentami na Ciołkowskiego też chwilę postoicie. Na termometrach już 18 stopni, a temperatura dobije dzisiaj do 24. Do tego słaby wiatr i głównie słońce.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
15: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
16: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
17: Masz laskę i Brazyla?
15: No właśnie, halo.
18: Cały czas tak jak zapytanie, no halo, halo, dzień dobry.
19: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
16: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź, po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
18: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
15: Przecież my to mamy na głowie, Janka.
18: To tak?
15: No tak.
16: Oczywiście, panowie, tak.
18: Na Brazylijczyka, poproszę.
16: Wygoogluj to sobie.
18: Nie, wolę nie.

0: Slovensko, 8.36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli mnie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale... Nie!
3: No to odbieramy to dalej. Halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu Taka Robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy. Ja ostatnio, ortopeda, fizjoterapeuta, nie?
0: Że ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy. Dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Bo laska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego. Okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy?

0: odpowiedzi.
1: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
2: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
2: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzek laskowy, a Brazyl to orzek brazylijski.
1: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
3: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
4: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Simpson w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie wrześniowe. No gratulujemy oczywiście.
1: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
2: No, hurra!
5: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamil, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to

0: przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was w dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor. To Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
2: Jeszcze trochę tego porannego ruchu na suwalskich ulicach, a na niebie sporo słońca. Po południu może trochę się zachmurzyć, więc łapmy te wrześniowe promienie, a na termometrach dzisiaj do 23 stopni, do tego bardzo słaby wiatr. Dobrego wtorku, kochani.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKOL po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłystą z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
4: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
3: A o stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu odbędzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
5: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
3: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
1: SK Suwałki News.
2: Agata Kropiewnicka. Utrudnienia w obsłudze mieszkańców w Suwalskim Urzędzie Miejskim. W czwartek w związku z ćwiczeniami obronnymi mogą wystąpić problemy z załatwianiem spraw dotyczących dowodów osobistych, meldunków i działalności gospodarczej. Dwa augustowskie kluby sportowe dostaną dodatkowe 80 tysięcy złotych wsparcia. Sparta Augustów dostanie 45 tysięcy, a UKS Centrum Augustów 35. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na szkolenie zawodników.
6: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało. Czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Duran, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: Mam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: I po reklamie.

Fantastyczna Dua Lipa i Be The One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: W Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od Was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Ale słoneczko w Suwałkach jak na jakichś Karaibach. Temperatura trochę niższa, bo raptem 19 stopni na termometrach, ale będzie cieplej, gdzieś tak do 23 na plusie. W drugiej połowie dnia może nieco się zachmurzyć, ale dzisiaj raczej bez opadów.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
11: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
10: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. A jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
12: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
13: Zarobkami i to tyle. Tak, żeby mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
14: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
15: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
10: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
16: SK Suwałki News.
9: 33-latek podejrzany o serię włamań zatrzymany w Augustowie. Mężczyzna miał przy sobie amfetaminę. Policjanci ustalili, że włamał się m.in. do garażu, baru i hali magazynowej. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Sukces suwalskich policjantów w zawodach pływackich. Natalia Szczytko i Kamil Woźniak wywalczyli drugie miejsce w rywalizacji duetów podczas Mistrzostw Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych w Kryspinowie. Jeszcze do jutra w całym województwie będą zrzucane szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie.
17: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna Måneskin, I wanna be your slave w Radiu SK. Tame Impala też będzie. Myślałam, może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać, jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom, dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson.
1: Stronger. 22 minuty do godziny 10. 20 minut tych rzeczy dziennie sprawi, że wasz mózg będzie młodszy i będzie funkcjonował lepiej. I to są proste rzeczy, które możecie wprowadzić od dziś, bo proste nawyki ratują i przedłużają życie oraz przede wszystkim sprawność naszego mózgu. O co chodzi? Chodzi między innymi o kilkanaście minut dziennie czytania książki, rozwiązywania krzyżówek, rozwiązywania

0: zrobienia sudoku albo dawania naszemu mózgowi nowych bodźców, które sprawiają, że nie musi on działać z automatu. Na przykład zakładamy zegarek na przeciwną dłoń niż ta, na którą zakładamy go codziennie. Albo myjemy zęby, trzymając szczoteczkę nie w prawej, a w lewej dłoni. Albo wybieramy inną drogę do pracy, na przykład dłuższą, bardziej okrężną, albo po prostu alternatywną. Tutaj dostrzegam pewną nadzieję, bo można wybrać taką drogę do pracy, która to ta droga do pracy nie doprowadzi. I to jest dla naszego mózgu dopiero nagroda.
1: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

Dużo energii z tego kawałka, czyli Ring Mobile Age na 5 minut do godziny 11. Fiński sposób na redukcję stresu. Powinniśmy podobno z niego korzystać, dlatego że zajmuje kilka minut dziennie i znacząco ten stres obniża. O co chodzi? Finowie wchodzą do zimnych jezior. My możemy to zrobić we własnej łazience i po prostu wejść do zimnej wody i chwilę tam posiedzieć. Po całym dniu pracy myślę, że kilka godzin takiej lodowatej kąpieli dopiero jakikolwiek stres. No trochę obniży. Po 11 kolejne hity w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Słoneczny i w miarę ciepły wtorek. To już chyba ostatnie takie ciepłe dni w tym roku, więc korzystajmy z nich na maksa. Dzisiaj w Suwałkach na termometrach do 23 stopni, a jutro, słuchajcie tego, do 28 i piękne słoneczko przez cały dzień.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: 11. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam. Ogień wstępnie opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku.
15: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
14: Relacjonuje Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest też grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza jakość powietrza. A dziś w Eskaniu spyta my też o sytuację na rynku paliw. Tankujący nie mają łatwo, ceny rosną, a w prognozach nie widać poprawy sytuacji. Według ekspertów zbliżamy się też do złamania bariery 9 zł za litr diesla.
16: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
14: Mówi nam Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. Z kolei cena za litr benzyny 95 zbliża się do 8 zł. Cena LP na razie nie powinna przekroczyć 3 zł. A teraz Francja, Weskanius i kolejna zuchwała kradzież dzieł sztuki. Rano dwóch zamaskowanych sprawców włamało się do Muzeum Renoira na południu kraju. Wynieśli 4 dzieła słynnego impresjonisty, a wartość łupu szacuje się na 9 milionów euro.
17: SK Suwałki News.
13: Ponad 1400 kierowców skontrolowali wczoraj suwalscy policjanci podczas akcji sprawdzania trzeźwości. 6 prowadziło po alkoholu, jedna z kierujących miała ponad 2 promile i sądowy zakaz prowadzenia. Na Podlasiu trwa jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Jeszcze do jutra szczepionki będą zrzucane w lasach i na polach. Przez 2 tygodnie psy powinny być na uwięzi, a koty w zamknięciu. Zdjęcie bociana na tle zaćmionego słońca wykonane na Suwalszczyźnie wyróżniła NASA. Fotografia Włodzimierza Bułbaka z tytułem Astronomy Picture of the Day to już 3. takie wyróżnienie dla autora.
18: Mam usprawiedliwienie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj, no, jakoś nie mają chęci do pracy. Wtorek według naukowców jest najtrudniejszym dniem tygodnia dla osób pracujących. Dziękuję, więcej nie trzeba wyjaśniać. Zalia, tylko kochaj mnie, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Brzmi wciąż tak samo dobrze. Can't Find This Feeling w Radiu SK. 39% z nas odłożyło coś w zeszłym miesiącu. 15 minut po godzinie 11. Tak wam gramy w Radiu SK. Za chwilę Dawid Podsiadło i sezon, i dobre informacje właśnie od Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego że podobno coraz lepsi jesteśmy w oszczędności. A to oznacza nie mniej więcej, że mamy z czego odkładać i że dobrze, że mamy z czego odkładać, bo na nasze konta w zeszłym miesiącu trafiło przynajmniej trochę oszczędności i coraz więcej z nas może sobie pozwolić na to, żeby coś odłożyć. Ja na przykład odłożyłam kilka rzeczy do zrobienia. Na świętego nigdy, ale to się chyba nie liczy.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.

0: Razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radiu SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radiu SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radia SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duele El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Młody łajcior tu jest, czyli łajcior i to coś w Radiu SK. 5 minut do 12 i Rafał Adamczak też już tu jest. A to oznacza, że za chwilę zagrawam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Słonecznie i ciepło w Suwałkach, dzisiaj na termometrach do 23 stopni, do tego bardzo słaby wiatr, na niebie głównie słonko, ciśnienie jakieś takie dosyć niskie i będzie jeszcze spadać, ale słuchajcie tego, jutro na termometrach do 30 stopni.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne, tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
12: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
11: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
13: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji. No to jest sygnał alarmowy.
11: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
14: SK Suwałki News.
10: Agata Kropiewnicka. W Szwajcarii koło Suwałk powstaje Jedźwieckie Centrum Archeologiczne. Instytucja za blisko 4 miliony złotych ma być gotowa w maju przyszłego roku. Jej sercem będzie rekonstrukcja średniowiecznej Jedźwieckiej Zagrody. Suwałki mają silną lokalną gospodarkę, wynika z raportu Krajowej Izby Gospodarczej. W mieście działa prawie 7750 firm, a w 2024 roku przedsiębiorcy zainwestowali ponad 342 miliony złotych.
15: Dwie po 12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Livki. Livka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę. A teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość. Livka, poza tobą nic.

Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się.

0: Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
13: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
8: No i taki wtorek to ja rozumiem. Ciepło, słonecznie, w Suwałkach na termometrach dzisiaj do 23 stopni, do tego raczej słaby wiatr, ciśnienie jakieś takie dosyć niskie, ale to nic, czego kawa nie rozwiąże. No i dzisiaj raczej bez opadów, a to słoneczko już chyba z nami zostanie.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
10: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
9: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
11: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
9: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
12: SK Suwałki News.
13: Agata Kropiewnicka. Suwalski Ośrodek Kultury prowadzi nabór do studia piosenki Świetlik. Przesłuchania będą w piątek 18 września o godzinie 16. Zaproszeni są młodzi wokaliści w wieku od 7 do 10 lat, którzy przygotują polską piosenkę. Nowy żłobek miejski w Suwałkach oficjalnie otwarty. Placówka przy ulicy Minkiewicza oferuje 123 miejsca. W całym żłobku pozostaje jeszcze 119 wolnych miejsc, a pobyt dziecka jest bezpłatny.
14: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czasie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? To miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie na naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Pancetto Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Tak właśnie, nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonatan z Pezetem i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło.

0: Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? To z Malone i Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu i koniec.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Call spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
24: No tak naprawdę wszystko widać na załączonym obrazku w Sewałkach. Ładna pogoda, słonecznie, błękitne niebo, no i ponad 22 na plusie. Ciepła noc, przed nami 14 plus, a jutro fala gorącego powietrza, bo na skali może pojawić się ponad 28.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
25: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
26: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
25: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
27: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj no nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wkręt, ale pewnie tak jest.
25: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz Piotrowicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
0: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
25: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
1: SK Suwałki.
2: Nowy żłobek miejski w Suwałkach oficjalnie otwarty. Placówka przy Minkiewicza oferuje 123 miejsca. W całym miejskim żłobku pozostaje jeszcze 119 wolnych miejsc, a pobyt dziecka jest bezpłatny. W Suwałkach zakończyła się przebudowa ulicy Piaskowej. Blisko kilometrowy odcinek kosztował prawie 12 milionów złotych. Powstały m.in. chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i nowe oświetlenie. 30-lecie działalności świętuje uczniowski klub żeglarski Grot Suwałki. Z tej okazji 12 września będzie jubileuszowe spotkanie, wyścig byłych zawodników i koncert szantowy zespołu Zmiana Wach.
3: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: TikTok, to jest Kesha, to jest Eska. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: do zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, 1000 klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Radioweska hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docejmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie, MJ Daily, Daily Supreme za nami i to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet, Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Ależ fajna nam zrobiła się ta pogoda w Suwałkach. No proszę, słońce, lazurowe niebo, no i takie wartości całkiem przyjemne, czyli ponad 22. Smakuje nam to po tych ostatnich deszczach i szalonych wiatrach, a jutro ma być jeszcze lepiej. Ma pojawić się prawie 28. No, no.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
15: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
16: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
15: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
14: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
17: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no, faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
14: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
18: SK Suwałki News.
13: Paweł Jakubowski chcieli skorzystać z windy, zostali uwięzieni to wełku. Kobieta z dzieckiem weszła do windy w jednym z bloków. Tam zatrzasnęła się na pierwszym piętrze, interweniowała policja, nikomu nic się nie stało. W Suwalskim Urzędzie Miejskim w czwartek pojawiły się utrudnienia, to w związku z ćwiczeniami obronnymi. Chodzi o Departament Dowodów Osobistych, Meldunku i Działalności Gospodarczej. To wielkie ułatwienie dla turystów. Powstała aplikacja Biebrza I Know, która pozwala odkrywać region Biebrzy z kilku perspektyw. W serwisie znalazły się informacje dotyczące przyrody, rekreacji oraz szlaków turystycznych.
18: Sońca!
19: Sońca!
18: I Koroście!
19: I Koroście!
18: Czyli SK!
19: SK!
18: Radio SK!
20: 2 minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońca i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
21: Słucham cię.
20: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
21: Aha.
20: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
0: O, trudne pytanie.
20: No.
0: Trudne pytanie, to od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
20: No właśnie.
0: Tak, mamy
20: jakieś nagrody?
0: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
20: Nie wiem.
0: To są skarpety, za chwilę zobaczycie je na żywo.
20: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo. No właśnie, proszę.
0: Bo to jest filozoficzny temat, to trzeba podyskutować o tym.
20: Zapraszamy.

0: Chain Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Korościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną
0: i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na SK-owego Messengera.
1: Tak jest, pani Wiktoria napisała bardzo ciekawie. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety. Powtórz, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin van Buuren i Sasha Everlasting w radiu SK Koroście. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może też miała Struda.
1: Proszę, teściowa
0: jest Struda? A nie,
1: bo dała kitę. Dała kitę. Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, klapki tak, Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Urodzamy niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Ruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie chcę mówić, że, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak,
0: że wcześniej...
2: A tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w teledysku gra Maciej Musiał.
0: Naprawdę? To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: To przed świętami ewentualnie pana wrzucimy tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson. I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Oknoplast.

0: Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Marcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz?
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
9: No jak już odhaczymy robotę, no to koniecznie gdzieś tam można pokorzystać z tej pogody. Jakiś rowerek czy planer w Suwałkach bardzo ładnie. Świeci nam słońce, błękitne niebo, no i ponad 22 na plusie. No taka prawdziwa końcówka lata. Trzeba to brać pełną garścią. No jutro też, bo będzie ponad 28.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
11: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
10: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKO-lu miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych w wyniku sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
12: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
10: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
13: SK Suwałki News.
14: 33-latek podejrzany o serię włamań zatrzymany w Augustowie. Mężczyzna miał przy sobie amfetaminę. Policjanci ustalili, że włamał się m.in. do garażu, baru i hali magazynowej. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Sukces suwalskich policjantów w zawodach pływackich. Natalia Szczytko i Kamil Woźniak wywalczyli drugie miejsce w rywalizacji duetów podczas Mistrzostw Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych w Kryspinowie. Jeszcze do jutra w całym województwie będą zrzucane szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie.
13: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
15: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
16: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
15: To był żart, nie doceni.
16: Ja próbowałem się na przykład dziś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
15: Nie przychodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może. Czekaj. Ja przygotowałem specjalny podkład o okolicznościowy, słuchaj tego.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: To jest nasza piosenka. Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: skrajnie... Domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj,
1: no
0: ale... A ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest w
0: włamywacze. Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak. Muszę zobaczyć.
0: Będę oglądał.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony, mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A
0: daj
1: jakie
0: spokój,
1: jest drugie znaczenie? Jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i to kładź może, się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią, informują, co panuje na świecie teraz i no, dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, kto tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto mówi, jest.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę...

0: 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
8: No proszę, wrzesień nas tu trochę czaruje, ładna pogoda w Suwałkach, no przyjemne 22 na plusie, do tego słońce, bękiety nieba, jak tam odhaczymy pracę, no to gdzieś tam planer pokorzystajmy z tej pogody, no i jutro też, bo będzie gorąco ponad 28, a później przyjdą deszcze.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
10: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
9: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
11: SK Suwałki. News.
12: Ponad 1400 kierowców skontrolowali wczoraj suwalscy policjanci podczas akcji sprawdzania trzeźwości. 6 prowadziło po alkoholu, jedna z kierujących miała ponad 2 promile i sądowy zakaz prowadzenia. Na Podlasiu trwa jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Jeszcze do jutra szczepionki będą zrzucane w lasach i na polach. Przez 2 tygodnie psy powinny być na uwięzi, a koty w zamknięciu. Zdjęcie bociana na tle zaćmionego słońca wykonane na Suwalszczyźnie wyróżniła NASA. Fotografia Włodzimierza Bułbaka z tytułem Astronomy Picture of the Day to już 3 takie wyróżnienie dla autora.
13: Sońca i Koroście.
14: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
15: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
16: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
15: Dobrze, trochę niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Już wystarczy.
16: Tam są szczegóły.
15: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
16: No. Zalia?
15: O, proszę bardzo, nie ma
16: problemu,
15: Cinek.
16: To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie?
0: Czy
1: nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak.
3: Duda, Duda, Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: I po reklamie.

0: Ale gonią panowie, Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy.
1: O!
0: To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra!
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć,
1: Justyna, skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie,
1: bo
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak, a na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak...
1: No,
2: nie chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: O, rety, Justyna, to chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś, że to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut, około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym, tak.
0: Gratulacje!
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra, słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tylko poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK. No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
1: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
0: może
1: na
0: być
1: koniec... Może
0: twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
1: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
0: w życiu
1: udaje.
0: Życiu małżeńskim...
1: Nie, no zobacz...
0: Jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
1: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje...
0: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
1: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
0: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
1: Dobra.
0: Zaciąłem się przy goleniu tu.
1: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
0: Nie, to nie jest...
1: A może dobrą, powiedz?
0: Zaciąłem się przy goleniu.
2: All right!
0: Co za fajtropa!
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja. To jest
0: największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Przyjemne popołudnie w Sobałkach, w sumie do samego końca dnia poświeci nam słońce, no i takie ponad 20 na plusie się utrzyma w nocy. Też nie najgorzej, jakieś 14-15, no a jutro szykujemy się na falę gorącego powietrza, 28 według speców od pogody. Ma się pojawić do tego słońce.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
14: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
13: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
15: SK Sport News.
13: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
15: SK Suwałki News.
16: Agata Kropiewnicka. W Szwajcarii koło Suwałk powstaje Jedźwieckie Centrum Archeologiczne. Instytucja za blisko 4 miliony złotych ma być gotowa w maju przyszłego roku. Jej sercem będzie rekonstrukcja średniowiecznej Jedźwieckiej Zagrody. Suwałki mają silną lokalną gospodarkę, wynika z raportu Krajowej Izby Gospodarczej. W mieście działa prawie 7750 firm, a w 2024 roku przedsiębiorcy zainwestowali ponad 342 miliony złotych.
17: Imprezka.
18: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

bez końca. To piosenka, to hit. Jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnow już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydał ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na sk.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
9: Są tu fani muzyki filmowej? Suwalski Ośrodek Kultury przygotował dla was niezłą gratkę. Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i Litewskiej Kapeli z Mariampola. Usłyszycie filmowe hity wszechczasów. Muzykę z Titanica, Harry'ego Pottera czy Gwiezdnych Wojen. To już jutro w sali Andrzeja Wajdy. Początek o 17:00. Przemierzył cały świat i z każdego egzotycznego zakątka przywiózł czapkę. A kolekcję Jarosława Schabieńskiego obejrzycie podczas wystawy Bo czapka rozum grzeje w Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Wernisaż w piątek 18 września o 18:00.
10: Muzyką się żyje.
11: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
12: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
11: Mm-hmm.
12: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
11: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical, na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie!

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, tam, Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mózg.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, Tobie Romeo na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia, także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium, Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić.

robić i mógł po prostu leżeć plackiem, ziemniaczanym oczywiście plackiem, dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino, nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: SK Suwałki. Na czasie.
16: Nowy sezon artystyczny nadciąga do Suwałk. Na koncercie inaugurującym wystąpią Paweł Kukliński i Dominika Sala. Niezwykły duet skrzypcowy, który zaserwuje Wam wieczór pełen muzycznej pasji i doskonałych brzmień. Gwiazdom będzie towarzyszyć Suwalska Orkiestra Kameralna. Koncert w sali Andrzeja Wajdy w piątek o 19:00. A w kawiarence artystycznej Sok wystąpi zespół Wildmood. Usłyszycie nowe aranżacje znanych hitów i autorskie kompozycje muzyków. To w piątek o 17:00. Wstęp wolny.
17: Muzyką się żyje.
18: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Daly, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Daly Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście głosując na SK.pl. A MJ Daly to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Daly dotarł na szczyt Rap 20 i jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23:00 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla Was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
19: Impreska.
18: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20:00 my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grubson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grubson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa? Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow, to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach, możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką. Tak, żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu. Także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready. Nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Suwałki. Na czasie.
7: Jesień za oknem, czyli sezon na bluesa. Już pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Bluesfields. Muzycy z Polski i Litwy zaserwują wam niezapomniane słuchowe wrażenia. To będzie wieczór pełen gitar, brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, 24 września, start o 19. Chcecie przesiąść się z auta na rower? Już niedługo będzie okazja. Europejski Dzień Bez Samochodu. W programie wspólny przejazd rowerowy, konkursy, animacje, pokazy i gry. Zbiórka pod Centrum Handlowym Big Suwałki w niedzielę, 20 września.

Lexa, smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Eska Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia Eska Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W Suwałkach otwarto nową placówkę edukacyjną. Tym razem jest to już czwarty żłobek, który przyjmie najmłodszych na czas, gdy rodzice muszą iść do pracy. O szczegółach mówią prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: W 2023 we wrześniu podpisałem umowę na inwestycję dotyczącą budowy czwartego żłobka w mieście Suwałki, bo były wówczas takie potrzeby i pojawiła się szansa pozyskania środków z KPO. To był wtedy program Maluch Plus. Dzisiaj nazywa się inaczej, aktywny maluch, ale rzecz polega na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zaopiekowania się naszymi najmłodszymi mieszkańcami. I te warunki dzisiaj zostały tutaj Państwu będą zaprezentowane, a one są świetne. Ale historia dojścia do dzisiejszego dnia nie była taka prosta i nie była łatwa. Pierwotnie zamysł był taki, że ten czwarty żłobek miał powstać z drugiej strony osiedla Północ na ulicy Nowomiejskiej. Miał być adoptowany obiekt poradni pedagogiczno-psychologicznej, a poradnia miała być przeniesiona do centrum naszego miasta. Niestety wtedy po dyskusjach, po właśnie takich głosach krytycznych zdecydowaliśmy się, żeby poradnie pozostawić tam, gdzie ona jest, bo potrzeby w zakresie orzecznictwa są też olbrzymie, a postanowiliśmy poszukać innej lokalizacji na ten czwarty żłobek. I udaliśmy się kiedyś tutaj ze swoim zastępcą do pani dyrektor szkoły podstawowej numer 7 z taką propozycją, że ta szkoła jest duża, a wobec tego może by zmieścił się jeszcze czwarty żłobek. No i zmieścił się. Dzisiaj satysfakcją możemy powiedzieć, że jest. To jest fragment naszego miasta, duże osiedle, 30-tysięczne, które troszeczkę już w tej chwili mniej ma w sobie tych pokolenia najmłodszego. Część naszych mieszkańców lokuje się na południowej stronie naszego miasta, ale potrzeby są. Może dzisiaj one są mniejsze niż wtedy, 3-4 lata temu. Pamiętam we wrześniu 2023 roku w trakcie podpisywania umowy mówiłem, że jest kolejka do żłobka miejskiego wynosząca ponad 200 dzieci. Dzisiaj praktycznie tej kolejki nie ma. Nawet wolne są miejsca, a wobec tego zachęcamy rodziców do zainteresowania się taką ofertą. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dzisiaj podziękować za środki finansowe, które miastu Suwałki zostały przekazane. Jest to kwota naprawdę duża, bo wartość inwestycji 8 200 000. Wkład własny jest naprawdę minimalny i to jest właśnie takie finansowanie, które bardzo cieszy samorządowców. Duży wskaźnik właśnie dofinansowania tej inwestycji pochodzi ze środków rządowych. Także dziękuję za to, że mogliśmy z tego

0: programu skorzystać, panie wojewodo. Również słowa podziękowania chciałbym skierować do wykonawców. Terminy były bardzo napięte, czasu niedużo, ale firma Izoterm poradziła sobie świetnie, chociaż wizytowałem kiedyś tutaj na budowie i tak z lekkim niedowierzaniem tak zastanawiałem się, czy rzeczywiście będzie dotrzymany termin. A chcieliśmy właśnie przyjąć maluchy suwalskie do tego żłobka 1 września i to się nam powiodło, udało. Także dziękuję za sprawne przeprowadzenie inwestycji osobom, które nadzorowały ze strony Urzędu Miejskiego również. Dziękuję za to pieczę, za troskę i za taki ciągły nadzór. Chciałbym oczywiście życzyć, żeby to miejsce przede wszystkim było miejscem takim przyjaznym dla naszych najmłodszych mieszkańców, żeby ta opieka była na najwyższym poziomie i wierzę tutaj, że kadra żłobka spełni te moje oczekiwanie i również życzenie, bo innego wyjścia, pani dyrektor, odpowiada mi z tyłu, nie ma. No pewnie to są wasze zadania, cele statutowe, które musicie realizować, czy chcecie, czy nie chcecie. Taki zawód przyjęliście i oczywiście cieszymy się, że ta opieka jest trochę w innej formie prowadzona w tym roku, bo zwiększyliśmy liczbę opiekunek w stosunku do liczby dzieci, w stosunku do tych norm ustawowych. Również wydłużyliśmy czas pracy żłobka miejskiego do godziny 17, tak żeby rodzice mogli spokojnie skończyć pracę, zrobić zakupy i przyjechać po swoje dziecko. No i życzyć należy, żeby w tym żłobku dzieci nigdy nie zabrakło. A są rezerwy. Szanowni Państwo, dzisiaj demografia jest taka, jaka jest i tutaj chętnie przyjmujemy również dzieci spoza naszego miasta, z okolicznych miejscowości, z okolicznych gmin. Jesteśmy otwarci na współpracę. I jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć i podziękować. My dostaliśmy nie tylko środki finansowe na budowę, na adaptację tego obiektu pod potrzeby kolejnego żłobka w Suwałkach, ale będziemy mieli środki finansowe na jego utrzymanie. To są środki maluch, aktywny maluch czy? Aktywny maluch, ale maluch w żłobku chyba. Ten program nazywa się. A wobec tego można powiedzieć, te wsparcie ze strony państwa polskiego rządu jest kompletnie. I za to właśnie dziękujemy. Oczywiście to jest potrzeba chwili, czasu, w którym żyjemy, żeby właśnie jak najlepiej tworzyć warunki dla rodzin, dla dzieci, żebyśmy mogli również działać w kierunku poprawy tej sytuacji demograficznej w naszym mieście, w naszym kraju i w Europie.
1: Wszystko, co robimy dla dzieci, nawet jeżeli to sporo kosztuje, ma ten wektor wychylony ku przyszłości i tego nigdy nie wolno żałować. Trzeba robić wszystko, żeby dla najmłodszych, dla młodych, dla tych, którzy przyjdą, stwarzać jak najlepsze warunki, a społeczeństwu, rodziców zachęcać do tego, żeby właśnie tych przychodzących na świat, naszych nowych obywateli było jak najwięcej. Temu miał służyć jeden z programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo program Maluch Plus to właśnie ten program społeczny, który obok programu 500+, 800+ i innych działań miał zachęcać do wzrostu demografii. Ta umowa została podpisana 21 września, wtedy kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę. Teraz rząd obecnej koalicji kontynuuje ten program pod nazwą zmienioną Aktywny Maluch, ale dobrze, że to jest kontynuowane. W wielu miejscach otwieramy te żłobki, które wtedy zostały zainicjowane tamtymi decyzjami, a potem były realizowane, bo to wszystko trwa w czasie. Niestety, szanowni Państwo, problem jest dużo głębszy niż nam się wydawało wtedy, kiedy tworzyliśmy te programy społeczne, bo mimo, że one funkcjonują parę lat, demografia w dalszym ciągu stwarza potężny problem. I jak się okazuje, te materialne warunki, społeczne warunki, te udogodnienia, żłobki blisko miejsca zamieszkania z możliwością posyłania dzieci do tych placówek i łączenia pracy rodziców właśnie z opieką nad dziećmi w takich bezpiecznych placówkach, dofinansowanie do każdego dziecka, które się rodzi, przychodzi na świat. Inne programy przyniosły jakiś efekt, ale bardzo ograniczony. I się okazuje, że ta sinusoida demograficzna, którą obserwowaliśmy przez wiele lat, coraz mniej zależy niestety od warunków materialnych. To jest takie może dosyć trudne do przyjęcia stwierdzenie, ale prawdziwe. A więc pewnie wszystko tkwi bardziej w sercu i w głowie niż w pieniądzach. Krótko mówiąc, dziecka nie można, urodzenia dziecka nie można kupić za żadne pieniądze, za żadne warunki, które stwarzamy, co wcale nie oznacza, że władze publiczne mają być zwolnione z tego, żeby te warunki stwarzać. Więc oczywiście trzeba to robić i dzisiaj cieszymy się z tego nowego żłobka w Suwałkach. Jak się tak policzy demografię, z panem prezydentem trochę o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego oficjalnego spotkania, to wygląda na to, że ta baza rekrutacyjna mimo spadku urodzeń niestety wciąż, jeżeli chodzi o żłobki, jest. A więc warto zachęcać też rodziców dzieci, które już są naszymi obywatelami, żeby właśnie skorzystali z tych placówek, bo są wolne miejsca. Na ten żłobek, jak zobaczymy za chwilę, jest bardzo nowoczesny, jest warto może w pierwszej kolejności nawet z niego skorzystać, ale z pozostałych oczywiście także. Nie wiem, czy ktoś ma receptę dzisiaj na to, żeby te placówki, które mają wolne miejsca, były wypełnione gwarem, życiem dzieci w pełni, żeby jeszcze trzeba było nowe placówki budować. Pewnie to nie jest takie proste, pewnie nikt nie ma jednej odpowiedzi na to, ale powinniśmy wszyscy czynić wysiłki, żeby jednak temu problemowi demograficznemu, spadku demografii zaradzić, bo jeżeli nie, to statystyki są nieubłagane. Pokazują, jak naród polski będzie się kurczył, jak będziemy coraz słabsi, coraz mniejsi. A polski naród zawsze w historii był wielkim narodem, no ale oczywiście wielkim przez swoje dzieło, ale i wielkim także przez ludność, którą mieliśmy dzisiaj. Polska jeszcze wciąż jest jednym z największych krajów Europy, no ale niestety zmniejszamy się, kurczymy się, więc... Jak widzę w Warszawie na przykład taką sytuację, że idzie para młodych ludzi, a widziałem parokrotnie to ostatnio, i idzie z wózkiem, ale w wózku nie ma dziecka, w wózku jest piesek. Dosłownie. No to, proszę Państwa, my mamy dobry stosunek do wszelkich istot żywych, no ale piesek powinien iść obok tego wózeczka, prawda? W wózku powinno być dziecko. Jest jakiś problem psychologiczny, problem mentalnościowy, społeczny, może religijny, może jakiś jeszcze inny, nie wiem, ale w każdym razie tak czy inaczej musimy się z tym zmierzyć. Ale Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, pracownicy żłobka, wszyscy tutaj zgromadzeni, rodzice i wszyscy, którym zależy na tym, żeby miasto Suwałki się rozwijało, żeby Polska się rozwijała, chcę powiedzieć, że cieszymy się z tego, co mamy i nowe wyzwania powinniśmy rozwiązywać poprzez mądre analizy i mądre decyzje. Niech ten żłobek tętni życiem, będzie bezpieczny i niech jak najszybciej zabraknie w nim miejsc.
2: Każdy przyjazd na ziemię suwalską i do Suwałk niesie za sobą bardzo konkretne wydarzenia i z mojego punktu widzenia same pozytywne emocje. I nie mam wątpliwości, że otwarcie czwartego żłobka w Suwałkach jest wydarzeniem ważnym nie tylko z punktu widzenia tej małej ojczyzny, ale w ogóle całego województwa podlaskiego. Między innymi, a może przede wszystkim dlatego, żeby opowiedzieć o mądrych politykach społecznych, które realizowane są przez rząd, który w województwie podlaskim reprezentuje. Nazwa programu nie jest istotna. Istotna jest pewna czułość, wrażliwość na potrzeby polskich rodzin, bo wydaje mi się, że Polska jest silna siłą polskich rodzin i te polityki społeczne powinny być właśnie ukierunkowane na tą wrażliwość wobec najmłodszych, ale także najstarszych, bo kiedy mówimy o tak zwanych politykach społecznych, to one są ukierunkowane na najmłodszych w średnim wieku, ale także nie zapominamy o polskich seniorach. Program Aktywny Maluch to rzeczywiście fantastyczny przykład tego, w jaki sposób możemy dystrybuować środki z Krajowego Planu Odbudowy tak, żeby trafiały do małych ojczyzn i wypełniały pewne potrzeby wynikające właśnie chociażby z budowy tak fantastycznych obiektów, które otwieramy dzisiaj w Suwałkach. Ale w ciągu ostatnich dni otwieraliśmy piękny i nowoczesny, modułowy żłobek w Białymstoku, fantastyczny żłobek i przedszkole w Michałowie. Teraz jesteśmy w Suwałkach, ale przecież jeżeli mówimy o opiece nad dziećmi do lat 3, która realizowana jest dzięki temu programowi, to chciałem Państwu powiedzieć, że do tej pory w województwie podlaskim wydaliśmy 250 milionów złotych, ćwierć miliarda złotych, żeby wymazywać to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa tak zwanymi białymi plamami. Walczymy z tymi białymi plamami właśnie poprzez budowę żłobków, ale także chociażby klubów opieki dzieci do lat 3, które także wspólnie wielokrotnie na terenie ziemi suwalskiej, augustowskiej także otwieraliśmy. To jest ta czułość, to jest ta wrażliwość, to jest zrozumienie potrzeb polskiej rodziny. Ale to także jest pretekst do tego, żeby powiedzieć Państwu, że Krajowy Plan Odbudowy to jest ten instrument, dzięki któremu możemy realizować takie inwestycje, bo 7 milionów złotych, które trafiły na budowę tego miejsca, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To są nasze, polskie pieniądze, które trafiają nie tylko do budynków, one trafiają do tych młodych przyjaciół, którzy mam nadzieję będą tu fantastycznie zaopiekowani i ten proces socjalizacji będzie przebiegał na jak najlepszym poziomie. Te miejsca mają dać też poczucie bezpieczeństwa rodzicom, bo zwracam Państwu uwagę, że im więcej miejsc opieki dla dzieci do lat 3, to także możliwość powrotu rodziców do aktywności zawodowej, a o tym przecież nie należy zapominać. Oczywiście to sami rodzice o tym decydują, ale mają taką szansę, mają taką możliwość powrotu do aktywności zawodowej, pozostawiając dziecko w miejscu bezpiecznym, przyjaznym, no i przede wszystkim bardzo nowoczesnym. Bardzo dziękuję też w tym miejscu samorządowi, dziękuję panu prezydentowi, bo wydaje mi się, że realizacja wielu różnych projektów, które w ciągu ostatnich lat udało nam się wspólnie zrealizować, pokazują, że istnieje mądra współpraca, synergia pomiędzy rządem i samorządem po to, żeby w trosce o mieszkańców województwa podlaskiego realizować mądre i przede wszystkim potrzebne społecznie programy. Chciałem Państwu na koniec powiedzieć, że w sumie stworzymy w województwie podlaskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy 3,5 tysiąca miejsc dla dzieci do lat 3. W tej chwili zrealizowaliśmy już ponad 2,5 tysiąca miejsc, wydając ćwierć miliarda złotych. To są bardzo duże pieniądze, ale tak jak wszyscy do tej pory wskazywali, to są nie koszty, tylko tak naprawdę inwestycje, bo kiedy mówimy o polskiej rodzinie, to mówimy o inwestycje w polską rodzinę, inwestycje w polskie dzieci. No i drugim elementem, który wydaje mi się spaja tę całą opowieść, jest to, że w zasadzie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z obecnością dziecka w żłobku. To także bierze na siebie państwo polskie, więc wydaje mi się, że ten program jest kompletny w tym znaczeniu, że daje możliwość samorządom tworzenia pięknych, nowoczesnych i bezpiecznych miejsc, odciążając rodziców od kosztów ponoszenia kosztów związanych z opłatami za pobyt w żłobku. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi, że podjął ten trud i wysiłek realizacji tego programu. Cieszę się, że reprezentując rząd pana premiera Donalda Tuska, mogę mówić o konkretnych inwestycjach, które realizujemy także na terenie Suwałki, pięknej ziemi suwalskiej.
3: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
4: SK Suwałki News.
3: Zaczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Boks to dynamiczny sport walki, w którym dwaj zawodnicy rywalizują używając jedynie pięści i przestrzegając ściśle określonych zasad. Wyróżnia się szybkością, techniką, siłą oraz taktyką, ponieważ każdy cios musi być precyzyjnie wyprowadzony i dobrze zaplanowany. Walki odbywają się w ringu i są podzielone na rundy, co wymaga od bokserów doskonałej kondycji oraz umiejętności strategicznego zarządzania energią. Boks rozwija nie tylko sprawiedliwość, sprawność fizyczną, ale także dyscyplinę, koncentrację i odporność psychiczną. O dyscyplinie rozmawialiśmy z Pawłem Pasiakiem z sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
5: Chciałabym z Panem dzisiaj porozmawiać o tym, co tutaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji robicie, co robi Wasz klub, no ale też trochę o tym, czy warto w ogóle zająć się taką dyscypliną, jaką jest boks. Więc może po kolei, co tutaj robicie, z kim działacie, jaki jest Wasz cel?
6: Sekcja pięściarska Ośrodka Sportu i Rekreacji została powołana już prawie 19 lat temu, także za rok będziemy już mieli 20 lat. Została ona powołana w celu skupienia młodzieży i wypełnienia takiej niszy, gdyż wtedy w Suwałkach tylko prężnie rozwijała się dyscyplina sportu, walki, jako tylko karate było. Nie było boksu przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył tutaj taką sekcję, która miała na celu skupiać dzieci i młodzież z różnych środowisk. Miała najpierw na celu zajęcie tym dzieciom czasu, jakby skierowanie ich uwagi, skierowanie ich jakby zainteresowań w kierunku sportu walki, niekoniecznie pod kątem takim, żeby musiały startować w zawodach sportowych czy rywalizować. Oczywiście taki był też jakby drugorzędny cel, żeby te dzieciaki rywalizowały w tym sporcie i się rozwijały. Tutaj pracujemy typowo tylko w boksie olimpijskim. Nie zajmujemy się żadnymi innymi tutaj takimi pobocznymi dyscyplinami, nie mieszamy tego sportu, typowo sport olimpijski, który jest oparty na zasadach, na przepisach. Jesteśmy sekcją licencjonowaną w Polskim Związku Bokserskim. Wszyscy instruktorzy i trenerzy, czyli ja jako trener główny, jesteśmy licencjonowanymi trenerami. Wszystkie dzieci są pod opieką lekarzy sportowych, także działamy profesjonalnie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia i uczęszczały przez te wiele lat, nie wszystkie były zawodnikami, nie wszystkie chciały być zawodnikami, a niektórzy nawet kilka lat spędzali tutaj w sekcji, nie startując w żadnych zawodach, ale integrując się, uczestnicząc w zajęciach i brały udział jako organizatorzy, wolontariusze w różnych sportowych tutaj wydarzeniach, które Ośrodek Sportu i Rekreacji przez wiele lat organizował, jak i miasto Suwałki, czyli te dzieci czynnie brały udział w zajęciach sportowych i też jakby pomagały organizacyjnie tutaj w działaniach sekcji. Starsi zawodnicy opiekowali się młodszymi, gdzieś tam służyli dla nich jako sparring partnerzy. Także tutaj tak organizacyjnie to myślę, że ten klub bardzo prężnie przez te lata działał i sobie radził. Z tych grup możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć taką jedną wielką rodzinę, gdzie skupiamy dzieci z różnych środowisk, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, można powiedzieć, nawet patologicznych dzieci po bardzo takich traumatycznych nawet przejściach, niejednokrotnie pokaleczonych przez życie. No, wiadomo, że to nie z ich powodu, nie z ich wyboru, ale tutaj w naszej sekcji takie dzieciaki znajdują miejsce. I nie przez przypadek, ponieważ boks jest taką dyscypliną, gdzie te dzieci mogą jakby swoją agresję wyładować, nauczyć się pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej regularności, poznać rówieśników, chłopców, dziewczęta w różnym wieku o podobnych problemach, z którymi się mierzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Też mamy wiele dzieciaków, które mierzą się z problemami egzystencjonalnymi, a na dzisiaj, w dzisiejszych czasach dla mnie to jest niepojęte, żeby dzieciaki musiały mierzyć się z problemami dorosłych, a niestety niejednokrotnie tak jest. Tutaj jako klub wspieramy te dzieciaki, motywujemy, budujemy w nich taką pewność siebie, budujemy i w nich, uczymy ich takiej regularności, ciężkiej pracy, która potem przekłada się na wyniki w ich życiu dorosłym, gdzie trafiają pierwszy raz do pracy zawodowej, trafiają na wyższe uczelnie. Dzieci, które zostały niejednokrotnie skreślone przez system szkolnictwa, nawet gdzie w szkole jakby, jak to się mówi tak kolokwialnie, na czterech łapach przechodziły z klasy do klasy, niektórzy klasy powtarzali. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że kończą bardzo poważne uczelnie, pracują na bardzo wysokich stanowiskach w marynarce wojennej, w policji, w straży granicznej, w wojsku, także mamy wielu wychowanków, którzy z tego klubu gdzieś swoją drogę ukierunkowali ukierunkowali tak, że po prostu, żeby nie powielać tych błędów, które gdzieś tam ich rodzice niestety popełnili w młodym wieku i oni jakby te dzieciaki odziedziczyły to potem w swoich młodych latach. Także te dzieci próbują w wieku już później dorosłym swoje życie tak ukierunkować, tak zbudować, żeby stworzyć warunki dla swoich dzieci inne troszeczkę niż one same miały.
5: To tak na dobrą sprawę czynicie bardzo wiele dobra przede wszystkim, że tutaj nie tylko chodzi o samą dyscyplinę jako dyscyplinę, ale też to, żeby chyba właśnie tak jak pan powiedział, ukierunkować te dzieci w tą dobrą stronę, pomóc im, że tak powiem, wstać z kolan trochę, no bo jeśli już kończą jakieś właśnie poważne uczelnie, czy właśnie zajmują się poważnymi zawodami, nie oszukujmy się, nie każdy do nich trafi, nie każdy z nas jest w stanie tam dotrzeć, nawet mając te, że tak powiem, dobre podłoże, tak, pod kątem czy wychowania, czy sytuacji rodzinnej. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to ten boks przede wszystkim ma bawić, prawda? I dawać te takie poczucie wspólnoty, ale też właśnie tego pchania się w tą dobrą stronę rozwoju. Jakby to jest ta piękna strona tego sportu, prawda?
6: Niejednokrotnie dzieciaki są przerażone, stając przed drzwiami klubu bokserskiego. Wielu dzieciaków nie przekracza tych drzwi, ponieważ mają wyobrażenie takie, że jak wejdą tam, będą musiały zaraz zakładać rękawice, kolokwialnie tak mówiąc, bić się po głowie. U nas każde dziecko znajdzie swoje miejsce w klubie, niekoniecznie dzieci sprawne, nawet przyjmujemy dzieciaki niesprawne, z lekkim nawet, mieliśmy dzieciaki z lekkim spektrum autyzmu, mieliśmy dzieci bardzo trudne, które otarły się o zakłady poprawcze, o domy dziecka, o placówki opiekuńczo-wychowawcze i te dzieci dziś z nich chyba najbardziej jestem dumny, ponieważ mamy chłopaków, którzy są oficerami lotnictwa, są w jednostkach specjalnych, są w jednostkach no takich odpowiadających bardzo mocno za bezpieczeństwo naszego kraju. Te dzieci, które gdzieś tam zostały przez system skreślone, a tutaj w tym klubie przez wiele lat nauczyły się takiego samozaparcia, takiej dyscypliny, że po prostu poszły jeszcze wyżej niż ktokolwiek mógłby marzyć. Co jeszcze tu tworzymy dla nich takie poczucie, że one nie muszą brać udziału w zawodach, my nie wrzucamy nikogo do ringu, nie każemy nikomu podejmować jakby rękawic, nie każemy nikomu walczyć. Dzieciaki same podejmują decyzję o wejściu do ringu, o zaczęciu rywalizacji sportowej. My mamy wyniki sportowe, których nie musimy się wstydzić. Jesteśmy bardzo często, od wielu lat zajmujemy drugie miejsce jako klub pięściarski w naszym województwie. W naszym mieście jesteśmy cały czas na podium, gdzieś tam w pierwszej piątce klubów, które punktują najwyżej w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ponad 100 kilkadziesiąt pewnie klubów w Suwałkach. Także medali mamy też wiele, co roku mamy medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach kobiet, mężczyzn, mamy medalistów Mistrzostw Polski od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych, także grupa zawodnicza ma swoją pracę, grupa rekreacyjna swoją, a grupa taka, gdzie dzieci są jeszcze nieukształtowane, nieukierunkowane, gdzie szukają swojego, jakby swojego miejsca w tym klubie. Wszyscy znajdują swoje miejsce, wszyscy bardzo dobrze się uzupełniają i tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy presji, że to dziecko musi już za rok boksować, czy za dwa lata wychodzić do ringu. Czasami mówię, dziecko podejmuje decyzję po 4 latach, 5 treningu dopiero, że podejmie rękawice, podejmie rywalizację w tym sporcie. No wiadomo, ten sport nie jest sportem łatwym, nie jest sportem lekkim. To jest bardzo ciężka dyscyplina sportu, wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, gdzie w dzisiejszych czasach niestety u dzieci borykamy się z tymi dysfunkcjami takimi psychorozwojowymi, że tak z mojego doświadczenia pracy z dziećmi, z młodzieżą dzisiaj mogę ocenić, że dzieciaki są cofnięte w rozwoju tak praktycznie o 4 lata, także my zaczynamy jakby pracę u podstaw. Dzieci, które do nas trafiają, niejednokrotnie zaczynamy z nimi tak kolokwialnie mówiąc lekcje WF-u. A nie mówimy tutaj o jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie te dzieciaki nie są w stanie nawet jednej jednostki treningowej przetrwać, gdzie te jednostki są tak dobierane pod wiek taki, który one powinny sobie dawać radę bez żadnego problemu, a niejednokrotnie dla nich to jest wejście na Mount Everest, a po kilku latach już mamy jakby wyniki takie, że te dzieciaki są zdrowe i sprawne. Dla mnie najważniejszym celem, żeby dzieciaki, które do nas trafiają i zaczną karierę, czy zaczną małą przygodę z boksem, bardzo krótką, te dzieci mają być zdrowe. One mają być zdrowe i prawidłowo się rozwijać. Sport jest jakby tutaj drugorzędny. Tu trafiają też chłopcy i dziewczęta, którzy mają już w głowie jakby cel taki i podjętą decyzję, że one chcą typowo wejść do boksu i wchodzić i rywalizować w tym sporcie. Przychodzą już ukierunkowane i od pierwszego wejścia przez drzwi: dzień dobry, ja chcę boksować. On nie mówi, że on chce spróbować, zobaczyć, jak wygląda trening. Tak jak większość dzieciaków czy rodzice, tylko przyprowadza rodzic dziecko, czy niejednokrotnie dziecko przychodzi samo. Mój żona chce boksować, chce iść na zawody, to jest jego marzenie. I z tymi dzieciakami łatwiej się pracuje, ponieważ to dziecko już jest zdecydowane i zdeterminowane. I tutaj żadna ciężka praca, żadne jakieś tam tysiące powtórzeń jego nie nudzą, nie męczą, bo jak wiemy, ta dyscyplina, technika, nauka techniki boksu to jest tysiące powtórzeń, niejednokrotnie tych samych sekwencji, jest to nudne, dzieci dzisiaj się nudzą, chcą bardzo szybko osiągnąć wynik, bardzo szybko osiągnąć cel. My nie prowadzimy, jakby, jak ktoś mówi, przedszkola, nie prowadzimy świetlicy i tutaj no niestety dzieci, które trafiają nawet do nas na zajęcia takie nieukierunkowane, nieukształtowane, no niestety one też muszą swoje zadania dostać, które muszą wykonać, bo ponieważ my nikogo na ławkę nie sadzamy i u nas treningu się nie ogląda, tylko aktywnie każdy bierze udział na tyle, ile daje radę, na tyle, ile jemu pozwala jego sprawność i zdrowie, to dziecko bierze udział w tych zajęciach.
5: Bardzo dużo informacji właśnie teraz Pan powiedział i w sumie nie wiem, od czego zacząć pytać, ale może idźmy po kolei. Na początku Pan właśnie wspomniał o tej trudnej młodzieży i chciałam tak zapytać, może nie powinno paść takie pytanie, ale myślę, że naszych słuchaczy by to zaciekawiło, czy jak pracuje Pan z trudną młodzieżą, ale też z tą, nie wiem jak teraz określić tą drugą część, no ale mam nadzieję, że wie Pan, o co mi chodzi, bo chciałam zapytać o takie porównanie, czy na przykład z tą trudną młodzieżą faktycznie się trudniej pracuje, czy raczej to jest tak, że oni po prostu są po jakichś przejściach i tak na dobrą sprawę jeszcze łatwiej przyswajają to, co się do nich mówi?
6: To jest różnie. Może dla mnie jako trenera boksu jest to tyle łatwiej, że to dziecko wchodzi i wie, do kogo przyszło. Trudniej na pewno jest nauczycielom w szkole, trudniej na pewno jest wychowawcom, trudniej na pewno jest rodzicom, ponieważ tu dziecko trafia i ono jakby musi się podporządkować. Dla mnie, ja rozróżniam dzieciaki trudne w kilku aspektach. To nie jest tylko wina tego, że pochodzą z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy są jakby od urodzenia gdzieś tam z jakimiś dysfunkcjami takimi. Dzieci nadpobudliwe, czy dzieci nawet agresywne. Są dzieci też, które no niestety jakieś dokonują tam autodestrukcji, czy tam autoagresji. Dla mnie pracuje się z nimi wszystkimi jakby tak samo. To zależy, też potrzebna jest ogromna wiedza i ogromne doświadczenie pracy z takimi dziećmi. No niestety to wymaga ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, współpracy z psychiatrami, z psychologami, uczestnictwa w szkoleniach. To nie jest tak, że ktoś, kto się zna na sporcie, wie, jak te dzieci wychować tutaj, w tym sporcie. No niestety my tutaj dzieci zbroimy w pewną broń, gdzie te dzieciaki potrafią się obronić. Nie zapominajmy, że boks jest sportem walki, w którym jest też bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. Także tutaj trzeba te dzieci tak mądrze pokierować, żeby one tego sportu nie używały później w nieodpowiednim kierunku, tylko żeby ten sport używały do rywalizacji czysto sportowej, według zasad fair play, według przepisów, nie, żeby nie używały tego na ulicy czy wobec kolegów w szkole. Ja bardzo lubię pracować z trudną młodzieżą. Dla mnie to jest wyzwanie i łatwiej nawet pracuje się z takimi dziećmi niż z dziećmi z pełnych rodzin, gdzie w domu jest tata, mama, są pieniążki, dziecko jest jakby stawiane, jego marzenia, jego cele są stawiane na pierwszym miejscu. To dziecko, mogę dzisiaj powiedzieć to bardzo odpowiedzialnie za swoje słowa, że te dzieci w dzisiejszych czasach, to jest tak już mogę to obserwować od 3-4 lat, niczego nie szanują. Mają wszystko gotowe, wszystko od rodziców na talerzu, mama przywiezie na trening, mama zabierze. A te dzieciaki, które same muszą, no niestety same muszą przyjść na salę, same muszą tutaj jakby zderzyć się z tym pierwszym swoim takim stresem, jakby, gdzie muszą same spróbować znaleźć sobie miejsce, nie tylko w boksie, ale pewnie w innych klubach sportowych, wiedząc, że jakby są są troszeczkę z innej, przyszły tutaj z innego powodu. To też niejednokrotnie też jest wstyd, bo te dzieciaki jakby tu trafiają, no wiadomo, dzieci ze sobą rozmawiają, trudno powiedzieć, że tam tata w domu, czy jest w domu alkohol, czy nie ma taty, czy nie ma mamy z różnych powodów, czy są pieniążki, czy nie ma pieniążków. No i te dzieciaki trzeba tak umiejętnie zmiksować, jak ja to mówię, żeby one się wspierały, żeby tu nie było jakichś porównań, nie było jakichś wyśmiewania się, czy hejtu, jak to się mówi dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Próbujemy te dzieci tak jakby wkomponować w tą drużynę, żeby tutaj nie było jakichś takich wyjątków, czy żeby te dzieciaki się nie wyróżniały. No na pewno te dzieci trudniejsze, łatwiej ukierunkować do tego sportu, ponieważ one już zasady nauczone są w domu, jakby walczyć o swoje, gdzie jest bieda, gdzie czegoś brakuje, zawsze te dzieciaki muszą kombinować, są nauczone kombinowania, niejednokrotnie są niestety nauczone też przez życie, nauczone takiego zachowania, że ukrywają pewne rzeczy, kłamią, wręcz konfabulują, ponieważ no nie zawsze, kiedy dziecko idzie do szkoły i ma pani pyta, co u mamy, co u taty, to przecież dziecko zawsze mówi, że jest okej, a wiadomo, że tata pije, czy mama pije alkohol, bo też z takimi dziećmi się spotykaliśmy tutaj. I to dziecko łatwiej jest ukierunkować, ponieważ ono ma cel i ono jest bardziej, może już ono jest po takich przejściach, że dla nich trudne rzeczy już tutaj nie robią takiej różnicy, jak dla tych dzieci, które w domu miały wszystko i mama z tatą za nie wszystko robiła. Tutaj dzieci są takie, które opiekują się jeszcze dziećmi młodszymi, chodzą po zakupy, chodzą, załatwiają nawet sprawy urzędowe, także te dzieci są bardziej karne, bardziej zdyscyplinowane. A to, że one są trudną młodzieżą, no to niestety to jest gdzieś pewne braki w wychowaniu, pewne braki w przekazaniu pewnej wiedzy. Te dzieci nie są uzbrojone w pewną wiedzę, one reagują na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia tak, jak potrafią, albo tak, jak widziały, czyli wiemy, że dziecko uczy się przez to, co ogląda na samym początku, czyli jeżeli w domu widział przemoc, w domu widział brak szacunku do mamy, brak pieniędzy, alkohol, to dziecko gdzieś w tym środowisku bardzo dobrze się czuje i potrafi w nim się poruszać. Tutaj niestety, trafiając do klubu sportowego, no niestety zostaje zamknięty w pewne ramy, w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. Dostaje pewne zadania, których musi trzymać, pewnych takich swoich niedobrych jakby przyzwyczajeń musi się wyzbyć i to jak najszybciej. Dla niego dobre oczywiście, nie dla nas. Dla nas to nie przeszkadza, że to dziecko jest jakieś tam trudne, czy niejednokrotnie wysławia się troszeczkę inaczej niż powinno. To jest normalna rzecz, że my tego dziecka tutaj nie tępimy, nie karzemy za to, że on nie potrafi się wysłowić, czy używa nawet wulgaryzmu w szatni, a ma 12 lat, czy nawet gdzieś tam popala papierosy. No to jest, no tak niestety został nauczony w domu, tak został nauczony na podwórku, nie było nad nim kontroli. To dziecko wychowało się jakby tam i my musimy z niego zrobić teraz młodego człowieka. Najpierw człowieka stawiamy tutaj u tych młodych dzieciaków, najpierw na taką dyscyplinę szkolną, czyli zawsze ja mam taką kartę przetargową, że jeżeli w szkole będą jedynki, będą zagrożenia, to pożegnamy się z boksem. Te dzieciaki wtedy garną się szybciej do nauki, poprawiają oceny, starają się przynajmniej poprawić oceny. Niejednokrotnie ciężko im to wychodzi, ale sukcesem ich to jest to, że zdają do następnej klasy, ale już największym sukcesem jest to, kiedy zmniejszają się ich problemy wychowawcze dla szkoły, czyli nie stwarzają jakby w szkole dodatkowych problemów wychowawczych niż powinny normalne dzieci w ich wieku. Nie stwarzają zagrożenia dla swoich kolegów, koleżanek, bo jak wiemy, sportowcy, którzy już znają swoją wartość, wiedzą, czego się uczą, wiedzą, sami poczują ten ból podczas sparingu, podczas treningu, to one już jakby tej ekspresji swojej nie wyładowują później na kolegach, na koleżankach. Więcej jest bujek w szkole chłopców czy dziewcząt takich, którzy nie uprawiają żadnych sportów walki, a sportowcy, którzy typowo biorą nawet w rywalizacji sportowej, już dzieciaki na 12 lat, już boksują na zawodach, na mistrzostwach Polski startują. Także już te dzieciaki jakby one są tak ukierunkowane, że one nie potrzebują jakby tutaj dodatkowych wrażeń, nie potrzebują z nikim się mierzyć, niczego sobie ani nikomu udowadniać. Także ten sport jest bardzo, bardzo taki, myślę, że bardzo uniwersalny i tutaj nie musimy jakby skreślać nikogo, kto do nas trafi, bo tak jak mówię, jeżeli z głową są, jeżeli dziecko jest gdzieś tam mentalnie pogubione, to dziecko bardzo łatwo wyprostować przez sport. Gdzieś tam szukamy sposobów nie angażowania go może w rywalizację sportową, ale dajemy mu zadania, które są związane też z ogólnie funkcjonowaniem klubu, bo robimy różne jeszcze inne rzeczy, bierzemy udział w różnych zawodach, w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych, pomagamy w pewnych przygotowaniach, także te dzieciaki, każdy ma swoje zadanie, czują się gdzieś tam potrzebne, ale też staramy się jakby pomóc dzieciom takim, które dzisiaj mają problemy ze swoim zdrowiem, czyli trafiają do nas dzieci otyłe, które kiedyś normalnie do tego sportu by nie przyszły i trenerzy też by ich nie wzięli, ponieważ jak ja pamiętam swoje początki tutaj w tym klubie, to setki dzieciaków, 90 nadawało się na zawody, dzisiaj setki, szczerze mogę powiedzieć, że nadaje się dziesiątka na zawody, czyli to się przez 19 lat odwróciło praktycznie 100%. Dziś mamy dziesiątkę super sprawnych chłopaków, którzy trafiają do nas prawidłowo rozwinięci i gotowi już podjąć rywalizację sportową w swoim wieku. A niestety ta cała reszta powinna przejść jeszcze raz cały czas proces, cały proces przygotowania fizycznego, łącznie z przygotowaniem mentalnym, gdzieś tam poprzez jakieś tam rywalizacje, gry, zabawy. Dzisiaj największym problemem jest chyba to, że dzieciaki chcą bardzo szybko wszystko osiągnąć. Tak jak w telefonie przesuną palcem w sekundę, są na końcu świata, to one by dzisiaj chciały być mistrzem Polski, mieć pieniążki, mieć stypendia, cokolwiek robić. I to jest takie zagrożenie, że dzisiaj no niestety ta cyberuzależnienie i te wszechdostępne ekranowe zabawki, no niestety tą młodzież marnują. Co jest takim najgorszym zjawiskiem przez ostatnie kilka lat, jak ja obserwuję, że gdzieś tam rodzice chyba albo się pogubili niejednokrotnie, albo dają ciche przyzwolenie. Ja rozumiem rodziców, bo na pewno mają dużo pracy, dużo swoich zajęć, a jak to się mówi, taki elektroniczny smoczek daje spokój. Daje spokój w domu, dziecko nie zawraca głowy, tak, tylko że tutaj wtedy my hodujemy takie dziecko niezaradne życiowo, niepełnosprawne psychofizycznie, gdzie, które przy pierwszych porażkach życiowych, pierwszych trudnych momentach będzie się nam poddawało i jak ja to mówię zawsze, że za 20-30 lat to nie oni będą zajmowali kolejkę u lekarza dla rodzica, tylko rodzic dla nich. I jestem tego świadomy, tego co mówię i podejrzewam, że tak będzie, ponieważ widzę dzisiaj po młodzieży, nie pracuję nie tylko z dziećmi, ale pracuję też z osobami dorosłymi, które gdzieś tam staram się usprawnić, przekazać swoją wiedzę, jakieś tam swoje doświadczenie ze sportu wyczynowego. Także widzę tą tendencję, że niestety ten dobrobyt nas dogonił i dziś myślę, że rodzice też nie mają wiedzy, albo pogubili się, albo też boją się reakcji dzieci, bo wiemy, jak dzieci reagują na zakaz używania telefonu czy komputera. No niestety w domu niejednokrotnie to jest odbierane jako olbrzymia tragedia. Dzieci szantażują wręcz rodziców. Rodzice są bezradni, nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają wiedzę, co zrobić, jak z dzieckiem pracować. Psycholog to czasami rodzice się wstydzą iść do psychologa. Nie zawsze ich stać na to też. Są takie grupy, kolejki do psychiatry są bardzo duże. Jeżeli już dziecko trafia do psychiatry, to już po jakimś tam autoagresji, czyli gdzieś tam po podjęciu próby samobójczej, czy nawet po próbie samobójczej już też z takimi dzieciakami pracujemy i pracowaliśmy, także mamy. Udaje nam się te dzieci gdzieś tam wyprowadzać, mówię, nie tylko, nie bierzemy tego jakby, że to jest nasz sukces, bo wiadomo, tam pracuje z nim też specjaliści, ale to dziecko jakby ten sport znajduje w tym sporcie jakby swoje miejsce i jakby odciągamy go od tych złych rzeczy, a kierujemy go bardziej w stronę nauki, w stronę sportu, w stronę integracji, poznaje tutaj swoje, tu są zawiązane przyjaźnie na lata w tym klubie. To są zawodnicy, którzy wracają po 10 latach, po rywalizacji sportowej, przychodzą z powrotem do klubu, dalej trenują, gdzie już są, pracują na swoich stanowiskach, niejednokrotnie mają swoje rodziny, przyjeżdżają za granicę na urlop, przychodzą do klubu, także to jest takie bardzo miłe, jak się ogląda swoich gdzieś tam wychowanków, którzy kiedyś słyszało się od nauczycieli nawet, czy tam ich opiekunów gdzieś tam z różnych tych placówek, że z niego nic nie będzie, bo to z niego to będzie tylko bandyta, on będzie tylko w domu dziecka albo w poprawczaku. Dzisiaj oni sobie lepiej niejednokrotnie radzą niż ci, którzy takie tezy wtedy wysnuwali. I z tego jestem najbardziej dumny, że te dzieciaki pokazały nie tylko sobie, ale i wszystkim tym dookoła, że że mogą i potrafią. A jeżeli ja słyszę, że boks nauczył ich takiej dyscypliny i podnoszenie się po porażkach, no to dla mnie jest takie dodatkowa motywacja do pracy z tymi dzieciakami.
5: To jest bardzo piękne w ogóle, co pan powiedział i w ogóle wasze te działania, no po prostu, ja powiem szczerze, że mi osobiście to jest normalnie brak słów, bo łatwo jest postawić na jakimś, że tak powiem, krzyżyk, trudno jest do niego wyciągnąć rękę, żeby udzielić mu pomocy, a wy to robicie. No ale może przejdźmy tak trochę gładko, trochę niegładko, do samej dyscypliny, jaką jest boks. Dla kogo jest boks? Kto powinien uprawiać ten sport?
6: Myślę, że boksu nie ma takiej grupy wiekowej, czy grupy takiej typowo, które moglibyśmy tutaj selekcjonować ludzi do boksu. Jak wiadomo, boks można uprawiać też rekreacyjnie, oczywiście z głową i pod opieką specjalistów. Ja zawsze tłumaczę, że dzieciaki, dorośli powinni trafiać do specjalistów, nie do osób, które coś tam sobie, jak to się mówi kolokwialnie, w piwnicy prowadzą zajęcia, nie mając o tym sporcie pojęcia, ponieważ tutaj można gdzieś popełnić błędy wychowawcze, jeżeli pracuje się z młodzieżą, a błędy takie, które mogą skutkować utratą zdrowia na wiele lat lub już do końca życia, pracując z osobami dorosłymi. Jak wiemy, jest to sport, który no niestety trzeba znać jego charakterystykę, znać zasady nauki tego sportu i niestety mieć jakieś doświadczenie pracy z młodzieżą, czy z dziećmi, czy doświadczenie klubowe, żeby rozpocząć taką pracę z takimi ludźmi. Do boksu mogą trafiać zarówno dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze w podeszłym wieku, bez względu na ich psychofizyczne jakby ograniczenia. Kobiety jak najbardziej. Dziewczyny, bardzo zachęcam. Dzisiaj myślę, że dziewczyny mają większe predyspozycje niż chłopcy, są bardziej regularne i mają większe zacięcie niż chłopcy. Odradzam rodzicom wysyłania małych dzieci na boks, na sporty walki, takie jak 6, 7, 8 latki. Są to dzieci za małe, to nie są te czasy 20-30 lat temu, gdzie dzieci chowały się na podwórku, rozumiały pewne rzeczy, miały wyobraźnię. Dziś dzieci nie mają wyobraźni, one oglądają w internecie, oglądają podczas grania na różnych gierkach, że tam ktoś komuś obciął głowę, uderzył, strzelał do niego. Te dzieci tego nie rozumieją, one myślą, że to zabawa. To samo dzieje się później na sali, dziecko bije, uderza w twarz, w głowę dziecko, kolegę, i myśli, że to jest fajnie, bo tak było w telefonie. I one naśladują to, co widzą w internecie, w elektronicznych zabawkach, przenoszą to potem tutaj. No nie zawsze wiadomo, że trener panuje nad tym, co się dzieje na sali czy tam w klubie, ale łatwo takie dziecko bardzo skaleczyć mentalnie na samym początku i nieprawidłowo je ukierunkować. Myślę, że tutaj taki wiek, dzisiaj to jest takie minimum 9-10 lat dzieci, które powinny trafić do boksu. Mało tego, nie zaczynać od zakładania rękawic, tylko od zabaw, od rywalizacji, od takiej jakby selekcji, gdzie trener będzie wiedział, jak te dzieci ukierunkować, które do czego, bo tutaj wiadomo, to, że my zbroimy dziecko i młodych ludzi w umiejętności ataku, to też musimy ją uzbroić w umiejętności obrony, czyli tutaj dzieci uczą się też i obrony, i ataku niejednokrotnie. Czasami lepiej zacząć te dzieci młode, które przyszły już w takim młodym wieku do klubu, uczyć obron, uczyć pewnych jakby ćwiczeń, nawet gimnastycznych, prawidłowości ich wykonywania, uczyć ich różnych gier zespołowych nawet, niż stawiać typowo na boks, ponieważ no mówię, można tutaj przeoczyć pewne elementy, przeoczyć pewien czas rozwojowy tego dziecka, gdzie my go z tego dziecka stworzymy albo jakiegoś przyszłego, no niestety kogoś, kto zrobi komuś krzywdę, albo po prostu go też zniechęcimy do tego sportu, ponieważ nieumiejętne prowadzenie młodych dzieci powoduje to, że dziecko po 2 latach odchodzi z klubu, po roku już nigdy do tego sportu nie wraca. A jeżeli popełnimy błędy na samym początku szkolenia, czasami przeoczymy tego na przykład przyszłego mistrza Polski, mistrza świata nawet, ponieważ on u nas kiedyś był, ale w pewnym momencie odszedł, w tym najważniejszym momencie poddał się albo nie podjął wyzwania, czyli tych trudniejszych treningów, ciężejszych treningów, bo wiadomo, dzieci ci skupiają się na zabawie. Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba powtarzać tysiące razy pewne sekwencje, pewne ciosy. Dzieci się nudzą bardzo szybko, szybko rzucają boks, dla nich boks jest nudny, gdzie one tak naprawdę tego boksu jeszcze nie poznały. Nawet nie wiedzą, co to jest boks i nie wiedzą, co to jest rywalizacja. Także jeżeli rodzice myślą o dobrze swojego dziecka, to ja bym dzisiaj proponował pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina i najlepiej rozwojowa, która tutaj nie uszkadza pewnych stawów, nie powoduje pewnych dysfunkcji. Dla mnie najbardziej dzisiaj taką ogólnorozwojową dyscypliną jest pływanie. Też brazylijskie jiu-jitsu, gdzie dzieci trenują na macie, w kimona, gdzie tam jest dużo zabaw z mocowaniem. To jest bezpieczny sport, uważam. Ale powiem pani szczerze, że uważam, że takie 6-7-latki, nawet które trafiają do piłki nożnej, to z setki takich dzieciaków, może z 5 zostanie w piłce, reszta odejdzie, to bo też się znudzi tą piłką. No wiadomo, dzisiaj w dzisiejszych czasach komercji wszechobecnej i wszechobecnej chęci jakby zdobycia klientów dodatkowych do klubu, czy no to każdy ten wiek jakby obniża, ale trzeba postawić sobie cel, po co my to robimy. Czy my robimy po to, żeby dzieci pobawiły się, czy żeby zostały w tym sporcie, czy żeby byli sportowcami, czy żeby dzisiaj były i utrzymywały nam klub, czyli czy rodzice byli dawcami składek. No niestety tu trzeba sobie zadać pytanie. Nie każdy rodzic chce, żeby ich dziecko było sportowcem i to jest zrozumiałe. Trenerzy też jakby... Są trenerzy, którzy prowadzą to typowo tylko pod komercję, czyli zajmują się stworzeniem im czasu wolnego i zabawy. Jakby za pieniążki ich tam nie interesuje wiek, ich nie interesuje, co one będą robiły w przyszłości i jak się ich życie dalej potoczy. No my niestety tutaj miasto Suwałki stworzyło nam warunki takie i ośrodek sportu i rekreacji, gdzie my trzymamy się pewnych zasad, pewnych jakby ustalonych, działamy według zasad fair play i wszystkich przepisów, także my jakby u nas dzieci też mają zajęcia, stworzone warunki, że zajęcia są bezpłatne. Dzieciaki trafiają do naszego klubu, gdzie mają praktycznie wszystko zapewnione, od sprzętu, po wyjazdy, po salę sportową, po opiekę trenerów, także my tutaj też od nich wymagamy. Niestety tutaj do nas nie można sobie przychodzić, wychodzić i jeżeli u nas się za takich dziecko decyduje, to niestety też od razu dostaje jakby pewne zadania. To nie jest tak, że mama płaci pieniążki i synek sobie może posiedzieć, poleżeć, podrapać się po głowie i sobie przyjdzie albo nie przyjdzie. Niestety tutaj też jakby już od małego uczymy pewnych zasad, że przychodzi i on musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, po co przyszedł, a czy będzie zawodnikiem, czy będzie zdobywał medale, to tylko zależy od niego. To tylko zależy od jego chęci, od chęci rodziców i od tego, jak się potoczy jego kariera w szkole. A my jemu otwieramy drzwi, pomagamy, dajemy narzędzia, a co, to jest wszystko w rękach ich rodziców. Jeżeli nie mają rodziców, to w ich samych, czy w ich opiekunów prawnych, a resztę my staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Także my tutaj nie stawiamy na zarabianie pieniążków, ponieważ u nas klub działa bezpłatnie, czyli dzieci mogą przyjść na zajęcia nieodpłatnie, dzieci, młodzież, ale tutaj trafiają, są niestety, tutaj trafiają jakby do takiej drużyny harcerskiej, gdzie już są pewne zasady i pewne obowiązki, te dzieciaki też już niestety otrzymują tutaj w zamian za to, że mogą tutaj nieodpłatnie trenować.
5: Moje kolejne pytanie jest takie, może trochę kontrowersyjne, bo wiele właśnie się słyszy o tym, że boks jest niebezpieczny, że można właśnie doznać wielu urazów, czy właśnie tak jak pan jeszcze wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy, że nawet doprowadzić do śmierci. Czy na przykład przychodzą do państwa rodzice, którzy chcą na przykład zapisać swoje dziecko, bo dziecko chce, ale właśnie przychodzą z tymi obawami?
6: Wielokrotnie jest tak, że nawet czasami jeden z rodziców jest przeciwny, a jeden bardzo chętny by chciał zapisać, bo sam trenował albo coś tam więcej o tym wie. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby przed wysłaniem dziecka na jakikolwiek sport poznali charakterystykę tej dyscypliny, poznali warunki treningu, warunki rywalizacji, opiekę, której jest poddawany ten zawodnik. Wiadomo, że we wszystkich klubach profesjonalnie działających, biorących udział w rywalizacji sportowej, obojętne to w jakiej dyscyplinie, a my jesteśmy sportem olimpijskim, jesteśmy jakby zobowiązani, jesteśmy pod opieką lekarzy sportowych. Nie jesteśmy pod opieką lekarzy rodzinnych, tylko typowo medycyny sportowej, czyli u nas zawodnicy mają rozszerzone badania, czyli nie tylko takie badania ogólne, ale jak od morfologii po kardiologa, po dentystę, okulistę, psychologa, nawet neurologa, to jest najważniejsze badanie, neurologiczna konsultacja lub nawet badania głowy, EEG. Także my jesteśmy, dzieciaki u nas są wszystkie pod kontrolą. Rodzice często nie rozumieją charakterystyki dyscypliny. Mama ogląda boks zawodowy w telewizji, gdzie biją się po głowie dorośli faceci. To jest boks zawodowy, gdzie nie boksują w kaskach, leje się krew i mama jest przerażona, że synek pewnie pójdzie i będzie działo się to samo. My przez 19 lat mieliśmy dwie poważne kontuzje w klubie na 3,5 tysiąca zawodników. I to zawodników bardzo dobrych, już na bardzo wysokim poziomie, boksujących wielokrotnie, medalistów Mistrzostw Polski, gdzie kontuzje zdarzyły się nie dlatego, że one czegoś nie potrafiły, czy sport jest agresywny, tylko po prostu dlatego, że pod wpływem obciążeń, pewne wydarzyły się pewne sytuacje pod wpływem obciążeń jakby sportem. To jest normalne, że gdzieś tam kość może ulec uszkodzeniu pod wpływem jakichś pewnych uderzeń, czy czegokolwiek, ale rodzice, mówię, wysyłając na boks, oni mają od razu w głowie mama czy tata, że tam będą syna bili po głowie. No niestety one dzieci trenują w sprzęcie atestowanym, trenują w kaskach, w rękawicach ze specjalnymi strefami zgniotu, mają ochraniacze krocza, mają ochraniacze zębów. Dzieci nie stawia się do sparingu, nie stawia się do rywalizacji dzieci, które niczego nie potrafią. Dlatego mówię, jeżeli wysyłamy dzieciaki na bok czy na sporty walki, wysyłajmy do trenerów, którzy są wykształceni w tym kierunku, mają licencje potwierdzone przez polskie związki sportowe, nie samozwańczych trenerów, którzy otwierają sobie takie kluby. Dzisiaj może sobie klub pani kwiaciarka, która kwiaciarnię prowadzi, może sobie otworzyć klub fitness i wmawiać ludziom, że ona będzie ich odchudzać. I niejednokrotnie ludzie tam idą. Ale to jest wina tego, że dzisiaj jesteśmy leniwi i to, co pierwsze wyskoczy na Facebooku, czy wyskoczy w wyszukiwarce Google, to ludzie tam pchają, patrzą, czytają jakieś oceny, czytają jakieś opinie i tam idą. Niejednokrotnie, nie rozumiejąc, kto tam naprawdę szedł, kto te opinie pisał, bo czasami jest tak, że tam pisze młodzież, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, a idzie dla mody, dla chwili zaistnienia, dla zrobienia dwóch zdjęć, oni ze sportu znikają, a później cierpią te dzieciaki, które chcą być zawodnikami, trafiają do takiego klubu, jak ja to mówię, samozwańczego i po 3 latach wychodzi na to, że oni ani nie będą zawodnikiem, a tak naprawdę żadnych umiejętności też nie mają. I tu jest taka rozbieżność. I tutaj rodzicom bym proponował, żeby się nie bali. To jest dyscyplina, która prędzej uratuje życie i zdrowie dla ich dziecka, niż cokolwiek zmieni na gorsze, czy gdzieś tam negatywnie wpłynie na ich rozwój. To jest sport bardzo wszechstronny, wymagający 100% sprawności fizycznej. Tutaj trening ogólnorozwojowy, 70% treningu w boksie to jest ogólnorozwojówka. Te dzieciaki robią wszystkie ćwiczenia, jakie są tylko chyba na świecie dostępne. Od lekkoatletyki po gry, różne rywalizacje sportowe, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, zwinnościowe, wszystkie parametry sprawności fizycznej w boksie niestety muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby to dziecko mogło potem rywalizować w zawodach. A nie ma tak, że w piłce nożnej każdy może sobie kupić piłkę w domu i w telewizji pooglądać mecz, iść na podwórko i grać. I możemy wtedy powiedzieć, że dziecko gra w piłkę i potrafi grać w piłkę, bo to jest sport taki ogólnodostępny. Boks nie jest sportem takim ogólnodostępnym i tutaj niestety szkolenie w tym sporcie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i chciałbym tu rodziców uspokoić, że jeżeli idą do profesjonalnego klubu z dużym już doświadczeniem, gdziekolwiek w naszym kraju czy za granicą, to że mogą być spokojni i tu na pewno dla ich dziecka nie stanie się krzywda, a na pewno zainwestują w ich zdrowie, w ich pewność siebie, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy, myślę, że więcej dzieci potrzebuje opieki psychologicznej niż opieki rodziców nawet, bo ponieważ, tak jak wiemy, dzisiaj wszechstronnie wszechobecny hejt, dzisiaj te dzieciaki nie potrafią sobie z tym hejtem radzić. Każdy ma telefon, każdy ma jakiś założony profil społecznościowy na jakimśkolwiek koncie i tam niestety rozgrywa się dramat. Nie w ringu, że tam trochę krew poleci. Lepiej niech poleci trochę krew z nosa, niż dziecko ma niestety gdzieś tam zostać skaleczone przez te rzeczy, jak ja to mówię, wirtualne. Ponieważ on sobie poradzi z tą krwią z nosa i z tym siniakiem lepiej niż poradzi sobie z hejtem w internecie czy pewnymi sytuacjami, które z tego internetu czerpie, czy nauką z tego internetu czerpie później wiele lat takich dzieciaka trzeba prostować albo go po prostu wręcz uczyć. Te dzieci nie nadają się ani do pracy, ani do niczego. Później z mamą idzie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy, mama chodzi za niego, załatwia wszystkie sprawy, załatwia mu lekarzy, dzwoni po wszędzie. Tak jak mówię, hodujemy dzieci niepełnosprawne, hodujemy dzieci niezaradne życiowo, dzieci, które boją się porażek, które nie podejmują prób po porażkach. I to jest, myślę, większe zagrożenie niż boks, że tam dziecko gdzieś tam będzie miało siniaka pod okiem, czy poleci krew z nosa. To jest, myślę, przygoda życia, a nie jakieś

0: pewnych rzeczy ukrywać dalej, ale powolutku udało się tych rodziców przekonać. Dzisiaj ci rodzice są zadowoleni, stresują się dalej, że mimo że chłopcy mają po 23 lata, po 21, dalej boksują, a rodzice stresują się, jakby to dziecko miało 8 lat. Ja bym tu nie szukał problemu w klubie czy problemu w dziecku, tylko też taki dał moment, żeby rodzice usiedli i taki moment refleksji sobie zadali takie pytanie, gdzie coś poszło nie tak, że chłop 23-letni, a my dalej bawimy się z nim, jakby on miał 13 czy 11 lat. I mama 16-latka przywozi Mercedesem nowym pod salę, wioząc go 1200 metrów od domu, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej jeszcze w lato, gdzie może przyjść spacerem, przybiec czy przyjechać nawet rowerem. A jeżeli mama mu kupuje hulajnogę, a on wysiada z samochodu i on jeszcze bierze hulajnogę z bagażnika, to dla mnie jest zastanawiające, gdzie my zmierzamy i gdzie świat zmierza, gdzie mama go wiezie pod salę i jeszcze czeka w samochodzie na niego półtora godziny. To dziecko nie jest samodzielne i nie jest nauczone samodzielności. On wie, że mamusia gdzieś tam z tyłu czeka, jak coś, to mamusia załatwi, mamusia zawiezie, przywiezie. Są dzieciaki też fajne, które przyjeżdżają rowerami bardzo wiele kilometrów z drugiej części miasta. Niejednokrotnie zimą chodzą na piechotę i te dzieciaki robią wyniki w sporcie i te dzieciaki radzą sobie lepiej w życiu niż te, które mama przywiozła ciepłym samochodem, mało tego pod samą bramę. Jakby niektórzy rodzice nawet, myślę, się śmieją, że może porozmawiam z panem dyrektorem, bo otworzyła szkołę, to by wyjechali pod samą salę samochodem, żeby tylko dziecko wieźć, bo troszkę deszczyk pada czy śnieg pada. To jest dzisiaj tragedia i porażka dzisiejszych czasów, a nie to, że dziecko pójdzie i coś mu tam się nawet stanie, choć pójdzie się pobije, to jest normalne. Kiedyś dzieci się biły na podwórko, różne tam podczas gry, zabawy jakieś, wiadomo, potrafiły rozwiązywać swoje problemy same. Dzisiaj mama rozwiązuje problemy, tata rozwiązuje problemy, a dziecko jest chowane pod spódnicę i później w życiu sobie nie radzi. I później liczy na mamę w wieku 50-30 lat, on liczy wszędzie na mamę. No niestety takie mamy czasy. Także tutaj bardziej ja bym skierował to refleksję do rodziców, może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiedziałem, ale ja mówię to z perspektywy 20 lat pracy z tymi dzieciakami, z perspektywy 20 lat pracy z ich rodzicami i z prawie 3,5 tysiąca dzieciaków, które ten klub odwiedziły, w nim trenowały, a niejednokrotnie mamy zawodników, którzy są już u nas w klubie po 15 lat, także są dalej, są, boksują i trenują i pracują, mają swoje rodziny i tutaj mówię, ja nie mówię to z perspektywy jednej klasy szkolnej, tylko kilku tysięcy dzieciaków, które tutaj ten nasz klub odwiedziły i były udokumentowane, czyli byli czynnymi zawodnikami, którzy brali udział jakby w całym procesie szkolenia. Nie mówimy tu o dzieciach, które trafiały do nas na chwilę i wychodziły. Tych dzieci zapominamy. Te dzieci, które mamy udokumentowane, czyli udokumentowane w dzienniku gdzieś, miały badania lekarskie, miały licencje sportowe, startowały w zawodach, miały medale, wyniki. Także tutaj to jest takie jakby moje takie badanie z tego, jak się zmieniły te czasy z lat 2000 i to, co mamy dzisiaj.
1: No, przemawia za panem wiele lat doświadczenia. No, mówi pan, powiem tak szczerze, że moim zdaniem, no, na pewno się z tym zgodzę, co pan powiedział, że jednak mimo wszystko, no, czasy się zmieniają, my jako ludzie też się zmieniamy i podejście do różnych spraw też się zmienia. No, ale takie może moje, takie, no, jedno z ostatnich pytań. Tak, no, według pana, jaki powinien być taki idealny bokser? Osoba, która ma naprawdę takie, no, predyspozycje. Wiemy, że na pewno musi być cierpliwa, żeby dojść do tych swoich najwyższych celów. No, ale jaka jeszcze?
0: No, to jest takie ciekawe i to cały czas się zmienia i cały czas mnie zastanawia, ponieważ czasami jest tak, że zawodnicy, którzy mają ogromny talent i bardzo ciężko pracują, nie osiągają wyników sportowych z racji tego, że gdzieś tam nie miały szczęścia, ponieważ rywalizacja w tym sporcie jest na tak wysokim poziomie w tej chwili w naszym kraju, że niejednokrotnie tutaj o tytuł mistrza województwa trzeba stoczyć 4 pojedynki. Czasami jest tak, że dwójka zawodników spotyka się w walce eliminacyjnej, którzy powinni boksować w finale. Czasami jest tak, że to dziecko, które mogłoby być finalistą mistrzostw Polski, w ciągu kilku lat nawet nie zdobywa medalu mistrzostw Polski, a dziecko, które jest o wiele słabsze i o wiele słabiej rozwinięte i ma mniejsze umiejętności jako zawodnik, osiąga wyniki na poziomie medalu mistrzostw Polski, ponieważ gdzieś tam ta drabinka była łatwiejsza. To jest taka jedna płaszczyzna. Taki prawdziwy i taki pięściarz kompletny.

0: Myślę, że powinien być tak na pewno zdrowy, na pewno sprawny fizycznie, na pewno cierpliwy, na pewno konsekwentny, na pewno chłopak, który, czy dziewczyna, którzy nie mają za dużej presji narzuconej przez klub i przez rodziców. Musi być odpowiednio prowadzony, musi być tutaj taka symbioza między domem a klubem. To jest bardzo ważne, żeby nie było presji ze strony rodziców, żeby nie było zaciągniętego hamulca ze strony rodziców, żeby też trener za dużo nie wymagał, może za szybko nie wymagał. Tutaj tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno musi potrafić ciężko pracować, musi rozumieć porażki. Jeżeli zawodnik nie rozumie, że porażki budują, to będzie ciężko. Są zawodnicy bardzo ambitni, którzy przeżywają porażki. Są też tak ambitni, którzy niestety nie są w stanie osiągnąć wyniku sportowego. Ale to nie dlatego, że są słabi czy słabo przygotowani. Czasami super wysportowany zawodnik, super wysportowany materiał, czyli jakby nic nie brakuje jemu, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i pewne cechy psychofizyczne. Jego ambicja jest tak przerośnięta, że on po prostu, miałem takie sytuacje, że boi się wygrywać. Czyli jest ten lęk przed osiągnięciem sukcesu. Jest lęk przed osiągnięciem porażki, jest lęk przed osiągnięciem sukcesu. On chce pięknie przeboksować, ale on nie chce wygrać. I tu jest też rola taka trenera, gdzie powinien być trochę psychologiem, wiedzieć, które guziki nacisnąć, kiedy zaciągnąć ten przysłowiowy hamulec, bo czasami też dzieci ambitne chcą już, zaraz, szybko i czasami możemy takie dziecko szybko ze sportu wyeliminować, wrzucając go na bardzo wysoki poziom, gdzie zderzy się wtedy z rywalem o 3 klasy lepszym, bo czasami tak się zdarza, że dzieciaki w wieku 15 lat mają już ponad 100 pojedynków stoczonych, są tacy, którzy dopiero zaczynają i tutaj też trzeba mądrego podejścia trenera, żeby gdzieś tam ten rozwój jego miał pewne etapy i miał pewne mądry czas. Czyli ciężko dzisiaj mi powiedzieć, taki kompletny pięściarz, co powinien mieć, bo te składowe cały czas się zmieniają, też te czasy się zmieniają. No na pewno musi mieć spokój w domu, na pewno musi mieć, tu nie chodzi o to, że muszą być w domu pieniądze, musi mieć wszystko to, czego nie mają inni, ale na pewno musi mieć w domu spokój, czyli musi mieć wspierających rodziców, niejednokrotnie jednego rodzica wystarczy, bo nie wszystkie dzieci mają kompletne rodziny, ale na pewno, żeby rodzic go wspierał, nie wymagał za dużo, nie narzucał mu presji, nie rozumiał też, że porażki mogą się zdarzyć, żeby go też nie zniechęcał, bo są rodzice tacy, jak spotkałem przez tyle lat, że mówią, a on do tego się nie nadaje, on taki delikatny, a może on ich nie robi, bo on się nie nadaje. Niejednokrotnie zawodnicy nawet podczas zawodów mówili trenerze, żeby tylko mama nie przyszła, albo żeby nie, wolą, żeby rodziców w ogóle nie było na sali podczas ich rywalizacji. Także no, dzisiaj ciężko mi powiedzieć tak na pewno sprofilować takiego 100% zawodnika, ponieważ dzisiaj tyle tych czynników jest wpływających negatywnych, które potrafią zepsuć coś po drodze, w ostatnim nawet momencie albo na samym początku, że naprawdę ciężko jest to dzisiaj tak sprofilować. No na pewno musi być zdrowy, konsekwentny, ciężko pracować, wiele lat ciężkiej pracy, troszeczkę talentu. Nie wszyscy, którzy mają talent, osiągnęli wyniki. Czasami wyniki osiągają ci bez talencia, ale bardzo ciężkiej pracy chłopcy czy dziewczyny, tak zwane wyrobki, którzy wypracowali ten swój wynik. Czasami jest tak, że są lenie patentowane, które robią wszystko na pół gwizdka, zdobywają wyniki sportowe. No, to jest też zależy wiele od szczęścia i od czasu, w którym i miejsca, gdzie się te dzieciaki znajdą.
1: No to może tak już na koniec, bo bardzo długa rozmowa, bardzo ciekawa, chciałoby się jeszcze. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogliby się zgłosić, jeżeli by chcieli spróbować tych swoich sił w boksie?
0: Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Też mamy swoje profile założone i na Instagramie, i na Facebooku. Boks Suwałki. Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenujemy w szkole, w zespole szkół numer 2 chyba. Ulica Kościuszki 126. Trenujemy na hali w szkole. trafić do nas można przez cały rok. Nie mamy jakby takich typowych okresów naboru, ponieważ dzieciaki podejmują decyzję o wstąpieniu do klubu czy o zmianie dyscypliny w trakcie roku, także szkoda byłoby ich wykluczać. Drzwi mamy otwarte dla wszystkich dzieci w ciągu roku i młodzieży, także dla chcącego nic trudnego. My się nie ogłaszamy, nie robimy żadnych reklam, TikToków nie nagrywamy, ponieważ nie mamy na to czasu.
1: Super, to dziękuję za bardzo ciekawą, miłą rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy tego, żeby jak najchętniej garnęli się do sportu, bo sport to zdrowie.
0: Jak najbardziej zachęcam, nie tylko do boksu, ale do innych dyscyplin.
2: Boks to sport, który łączy w sobie technikę, siłę i determinację, oferując jednocześnie widowiskowe emocje oraz cenne lekcje wytrwałości. Dla wielu jest nie tylko formą rywalizacji, ale także sposobem na rozwój charakteru i pokonywanie własnych słabości. Karolina Misiuk, architektka z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, jako pierwsza kobieta zaprojektowała apartamentowiec na południowym wybrzeżu Egiptu. Z architektką rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
3: Na pewno było to bardzo duże wyzwanie, bardzo ciekawy projekt i myślę, że na długo będę dużą rzeczą w mojej głowie. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, został zaprojektowany w Egipcie, jest w trakcie realizacji w miasteczku Port Galib, które należy do Kuwejtu, więc to jest jeszcze taka ciekawa sprawa, że jest to miasto prywatne w Egipcie.
4: Rzeczywiście to już nam nasuwa wiele skojarzeń, no i to jest zupełnie inny klimat, inne środowisko niż w Polsce i może opowiedz nam o tym, co było takiego, jakie miałaś może trudności podczas robienia tego projektu?
3: Największą trudnością była odległość, dlatego że większą część czasu spędziłam jednak projektując tutaj w Białymstoku, a projekt dotyczył miejsca zupełnie odległego i miałam tą okazję, żeby trochę tam w tym Egipcie również poprzebywać. Właściwie było to konieczne, żeby odnaleźć się trochę w tej kulturze i w sposobie, w jaki inni tam na miejscu mnie traktowali. I właśnie tutaj przychodzę do tego, co było tym kolejnym wyzwaniem i właśnie to, że jestem młodą kobietą, która postanowiła zaprojektować coś w kraju patriarchalnym, tak?
4: Czyli te różnice kulturowe się tam pojawiły w kontakcie z inwestorami i z innymi ludźmi zaangażowanymi w realizację twojego projektu. Może właśnie opowiedz trochę o tym, na co takiego tam natrafiłaś, na co w Polsce nigdy jeszcze ci się nie zdarzyło natrafić.
3: To jest ciekawe. Na pewno w Polsce nie zdarzyło mi się natrafić na taką sytuację, że ktoś chciałby zdyskryminować mnie, może to jest trochę mocne słowo, ze względu na płeć, wiek, pochodzenie. To była ta trudność, z tym się nie spotkałam. Nie spotkałam się z tym, że muszę przebierać w słowach, żeby w ogóle porozumieć się ze specjalistami, tak? Że musiałam uważać na to, żeby nikogo nie urazić zbytnimi szczegółowymi pytaniami albo właśnie być bardzo ostrożną w tym, żeby nie popełnić jakiegoś faux pas.
4: Rozumiem. Rzeczywiście to jest coś, na co w Polsce raczej by się nie zwracało uwagi i też trudno mi sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach ktoś podważał czyjeś kompetencje tylko ze względu na wiek i płeć, bo wydawałoby się, że najważniejsze to jest właśnie to, co zrobiłaś, czyli twój projekt, ale jednak właśnie wymagało to pewnie takiego kontaktu, prawda, face to face i rozmowy z tymi inwestorami.
3: Tak, ale tutaj też wydaje mi się, że ostatecznie wyszło to całkiem dobrze, bo konsekwencja i pokazywanie tych kompetencji sprawiło, że wydaje mi się, że ten szlak został przetarty i po prostu oni też zaczęli podchodzić do mnie i do Kasi Wojtczak, która jest inwestorką z Białegostoku, zaczęli do nas podchodzić inaczej i też jestem z tego dumna, że może otwieramy trochę głowy i że pokazujemy, że da się takie rzeczy robić bez względu na to, kim jesteśmy, w jakiej kulturze, tak?
4: Tak, więc trochę było tego przełamania stereotypów, ale też powiedzmy w drugą stronę, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo jednak Egipt nie jest krajem europejskim, tam domyślam się, że nie ma aż takich surowych norm, jeśli chodzi o prawo budowlane, o właśnie te takie normy konstrukcyjne i może to też było jakąś taką przeszkodą, barierą, takim wyzwaniem dla ciebie, czy No już tak zapytam wprost, czy twój projekt nie był zbyt dokładny i zbyt jakiś taki restrykcyjny jak na egipskie warunki? No bo domyślam się, że tam jest trochę inaczej z tymi normami.
3: Dokładnie, jest tak jak mówisz, mają swoje normy. Jest ich zdecydowanie mniej, przepisów jest zdecydowanie mniej. I nasz projekt powstał na bazie polskich przepisów. W większości. Chcieliśmy wprowadzić europejską jakość do tego budynku, zostawić to, co dobre, tak, zostawić klimat, pokazać ten kontekst architektury egipskiej, ale wprowadzić tą europejską jakość. I jeśli chodzi o same przepisy, w Port Galip jest tak, że inwestorzy dostali taką całą książkę wytycznych dotyczących tego, jak możemy zaprojektować budynek. Całe miasto podzielone jest na kwartały, w których występują różne potrzeby, tak, projektowe. I na naszym kawałku ziemi akurat mieliśmy określony kolor, kształt okien, rodzaje mozaik, drewna, czyli to wszystkie takie aspekty wizualne były gdzieś tam podyktowane właśnie tymi wytycznymi, które otrzymaliśmy od Kuwejtu. Więc przede wszystkim pierwsze pozwolenie na budowę, które musieliśmy uzyskać, było od Kuwejtczyków. I oni zwracali bardziej uwagę na wygląd zewnętrzny, na to, czy ta forma pasuje do tego miejsca. I następnie musieliśmy uzyskać pozwolenie na budowę w Kairze. I właśnie tam usłyszeliśmy, że jestem pierwszą kobietą, która zaprojektowała budynek właśnie w tym regionie Egiptu. Tak, pierwszą kobietą za granicy, no tak.
4: No to rzeczywiście, to myślę, że bardzo się przyczynisz do obalenia stereotypów w Egipcie i wprowadzenia tych arabskich krajów w XXI wiek, w nasz XXI, bo tam muzułmanie mają swój kalendarz i trochę to inaczej liczą, ale właśnie już zaczęłaś nas trochę wprowadzać w estetykę tego budynku. Może właśnie zafunduj nam takie głosowe oprowadzanie po twoim projekcie. Jakich materiałów użyłaś, co jest tam takiego właśnie estetycznie ciekawego, trochę egzotycznego? Gdybyś mogła o tym opowiedzieć.
3: Sam budynek, który otrzymał nazwę Nubia, jest taką współczesną reinterpretacją stylu nubijskiego. Nubia to jest region pomiędzy Egiptem a Sudanem. Jest to też nazwa taka symboliczna, dlatego że mąż inwestorki, tak, Mahmud, pochodzi z tego regionu. I chcieliśmy tutaj taki ukłon trochę w tą stronę dać. Budynek składa się, właściwie to założenie składa się z dwóch brył. I jest to budynek trzykondygnacyjny. Zaprojektowałam budynek, który składa się z dwóch skrzydeł, które usytuowane odpowiednio osłaniają wewnętrzny dziedziniec przed nawiewaniem piasku, ponieważ to jest nasz problem. Został usytuowany w sposób odpowiedni, jeśli chodzi o kierunki świata. Tak, żeby był najkorzystniejszy pod względem mikroklimatu, tak? Zastosowałyśmy jasne tynki, łuki, trochę drewna, tak żeby wprowadzić jakiś delikatny detal.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?